tak. Może cię znajdziesz, czy kiedyś, nie wiem. Znowu wyjeżdżam, pakuję walizę i starą kamerę. Dużo się dzieje, chcę tylko patrzeć na to. Coś więcej czuję w lato.

I've been fighting.

0: Radio Kiss FM.
1: Drops and bangers.
2: To może być. Może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

się jak surfer, a nad morzem zima. Chyba potrzebuję przerwę, bo będę przeklinał. Daj mi być na fali.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Radio Kiss FM. Come on, man. Drops and bangers. Same hity. Kiss FM.

0: Reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Teraz ostatnia reklama.
3: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
0: Po reklamie.

0: Jeżeli kliknęliście w ten wywiad, bo chcieliście posłuchać czegoś o komedii, dowiedzieć się o niej, poznać kulisy, no to nic bardziej mylnego, bo przez godzinę będziemy rozmawiać o rapie. Siemanko, Cezary.
1: Witam.
0: Umówiliśmy się...
1: A nie, poczekaj, przepraszam.
0: No?
1: Bo jest tak chyba w hip-hopowych podcastach, że się skleja piony. Ja nie wiem, to
0: zrzuć... Tak, na początku? Przeważnie na może żółwia możemy zrobić.
1: Aha, żółwia. Dobrze, dobrze.
0: Zróbmy żółwia.
1: Dobrze, dobrze.
0: To już jesteśmy naprawdę po hip-hopowemu.
1: Tak.
0: Umówiliśmy się w DM-ach, że lecimy dzisiaj do spodu. Ze wszystkimi największymi ksywkami. Nie wiem, czy pamiętasz, nie wiem, czy jesteś na to gotowy.
1: Ja czasami rzucam takie deklaracje. No zobaczymy, zobaczymy. No.
0: Ja bardzo bym chciał, żeby nasza dzisiejsza rozmowa była w takim tonie, jak ostatnio byłeś u Lotka i przez 2 godziny czy tam półtora rozmawialiście o programach typu reality show. To żebyśmy dzisiaj po prostu pogadali sobie o rapie.
1: Dobra. Mam dobry vibe.
0: O hip-hopie, a tu ze mną nie będziesz miał, myślisz?
1: No nie wiem, no...
0: Okaże się.
1: To wiesz, ja tak wiesz, jak ty mi mówisz, będzie grubo, no to ja
0: mówię, jeszcze tak nie powiedziałem. Zakładam, że tak może być. Bardzo bym chciał, żebyśmy zrobili coś innego właśnie, że nie tylko kawa, ADHD i jak piszesz swoje, wiesz, teraz pogadamy może bardziej, jak piszesz swoje rapowe teksty, a nie swoje... Speciale,
1: jak to
0: przykład?
1: Powiedział kiedyś Panoramix, niczego nie obiecuję, ale do Egiptu pojadę.
0: No to zobaczymy, jak to będzie. Słuchaj, bo to nie jest też tak kompletnie od czapy, że ja sobie wymyśliłem, żebyś ty do hip-hopowego medium, hip-hopowego podcastu przyszedł, bo ty robisz rap. Czy ty to nazywasz, że robisz rap?
1: Nie. Ja to wiesz, się dystansuję trochę od tego, nie, tak przynajmniej mentalnie. Mhm. Ale no robię, w sensie technicznie można to tak nazwać, że ja to robię. No,
0: no to pójdźmy teraz takim trybem tych najbardziej chamskich, najbardziej oczywistych pytań raperów.
1: One są bardzo dobre, bo często ustawiają sytuację.
0: Tak. Cezary, dlaczego hip-hop?
1: Mega mocne pytanie. Słuchaj, no to jest tak, jakbyś zapytał, dlaczego chrześcijaństwo? No bo po prostu się rodzisz w pewnym miejscu i gdzie po prostu coś rządzi. No i nie da rady tym nie przesiąknąć po prostu. Nie da rady tym, mam wrażenie, że hip-hop no przez całe moje życie jest taką jakimś czymś, co nade mną... Myślę, że nad wszystkimi chyba młodymi ludźmi w Polsce od 20 lat jakiś mniej więcej. Więc kurde, chociaż też nie było tak zawsze, że ja dopiero hip-hopem w zasadzie się zacząłem interesować od roku pamiętnego 2009.
0: Myślę, że tak. TD versus Peja. Kurde.
1: Tak, myślę, że dużo osób wtedy, tak. Że hip-hop trochę się otworzył wtedy na inne rynki, na inne...
0: Bo to było wszędzie. Ja się dowiedziałem o tej sytuacji, bo widziałem w faktach, bo moja mama oglądała i była sytuacja z Zielonej Góry, że doszło do... niecnych czynów ze strony Ryszarda.
1: Tak, a ty byłeś wcześniej i się interesowałeś chyba?
0: Właśnie, wszedłeś? U mnie to wyglądało tak, ja lubię tę historię opowiadać, to nie jest o mnie dzisiaj, ale lubię to opowiadać, że ja jak byłem naprawdę takim gnojkiem kilkuletnim, to jeszcze dużo czasu spędzałem u babci, która miała cały pakiet telewizji z dziadkiem, bo dziadek był schorowany i po prostu siedział na chacie, oglądał telewizję, co miał robić biedny. I miał wszystkie kanały na świecie, gdzie ja miałem tą przysłowiową jedynkę, dwójkę i Polsat śnieżył. To tam było wszystko i była Viva między innymi i MTV. I na Vivie kiedyś było tak, że leciał teledysk jakiś, powiedzmy, nie wiem, Britney Spears Toxic, ale obok miałeś 3 następne klipy, które polecą. I ja po prostu całymi dniami siedziałem, czekałem na WWO, na Eminema. To były pierwsze rzeczy, które... Ja do dzisiaj pamiętam, jak ktoś mnie pytał o pierwsze wspomnienie z rapem, to mam dupę plastikową Eminema, jak w teledysku Without Me siada na kimś po prostu tam, na jakimś takim przypadkowym przechodniu, bo ten klip jest taki tam komiczny, on tam paroduje chyba Supermana czy kogoś. Więc to niezły też w ogóle dwie strony, że tu WWO, chłopaki na trzepaku i lewa na górze, a... Eminem tam wchodzi po budynku i udaje Supermana.
1: Na innym levelu, prawda?
0: Więc ja nasiąkłem wtedy, ale to nie było też tak, że już od wtedy wszystko śledziłem. Mam właśnie bardzo podobnie jak ty, że pamiętam, jak wybuchła ta sprawa TDP-a, czy tam Peja versus TD, ale też dlatego, że mniej więcej jakoś internet u mnie się pojawił, że tata poszedł, założył, podpiął kabel i można było wchodzić. Ale można było wtedy właśnie na przykład zobaczyć te newsy, o którym tu, tak jak mówisz, że to wyszło gdzieś dalej szerzej. To na różnych stronach, na różnych portalach było o tym pisane, gdzie w życiu byś się o tym nie spodziewał. I to był jakiś taki zapalnik, no nie? Że co tam się dzieje? Posłucham tego. No i...
1: Kurde, wiesz co, no mi się wydaje, że ten konflikt tych panów troszkę był takim czymś więcej niż samym konfliktem tych panów, bo ja to troszkę tak procesuję, że na przykład ja w tym bifie zobaczyłem, że trochę jest miejsce dla mnie w tej jakby kulturze, ponieważ do tego bifu ja miałem takie podskórne poczucie, że ja w ogóle, wiesz, dużo chłopaków ma to z tak zwanych dobrych domów, ja nie wiem, czy byłem z dobrego domu, ja byłem raczej z grzecznego domu, powiedzmy, nie? Więc te treści, które, wiesz, jak masz mamę nadopiekuńczą i tatę nadopiekuńczą i nie możesz wychodzić zza podwórko, no to nie czujesz, żeby treści... O Jezu, już widzisz, no.
0: I już muszę sobie zapisać, minuta 10:27.
1: Aj.
0: Będę, piątaka będziemy tutaj wrzucać na każdy ten.
1: Dobrze.
0: Dawaj, TDP ja, jesteśmy.
1: Jesteśmy, już się nie zatrzymujemy. No więc wiesz, ja tak nie czułem, że to jest trochę dla mnie muzyka, no bo wiesz, rozboje, kradzieże, przemoc, no to były rzeczy, które jednak gdzieś tam mnie ten, no i wiesz, no hip-hopu, jak ja byłem mały, to słuchali, wiesz, kurde, ci chłopcy, z którymi mama mi się nie pozwalała kolegować, bo używają brzydkich słów.
0: I leciała firma z telefonu.
1: Leciała firma, oczywiście. Różne ten, ostrze noże i nożyczki, halabardy
0: i pilniczki.
1: Aparat czeski, gwoździe pineski, sztyki, patyki, dywany i guziki.
0: WWO halabardy.
1: WWO halabardy, tak jest. No więc wracając do mojej jakże rozwlekłej historii, no to ja, wiesz, i wtedy troszeczkę Jacek Graniecki, wiesz, no bo to było starcie takie, hej, ja jestem z ulicy, ja jestem z Jeżyc, ty jesteś banan resortowy. Mhm. I wiesz, i wtedy miał na zasadzie takim, że się odpowiedział tak, wiesz, nawet tam był taki wers, że ja nie jestem patolem, mam ojca, matkę, dobry dom, wiesz, że to było takie, że ja tak, że tak, hej, ktoś się wstawił w ogóle za nami, grzecznymi w ogóle, wiesz, że,
0: okay.
1: Że jest przestrzeń, że jest przestrzeń w tej kulturze na osoby inne niż OGs, powiedzmy. No i potem w ogóle jeszcze mam wrażenie, że jeśli już analizujemy aspekt socjologiczny tego wydarzenia, no to wydaje mi się, że pan młody Matczak też z podobnymi się borykał rozterkami, co też słychać w jego takich początkowych rzeczach, wiesz, że on chciał być z getta, on chciał być, że się urodził nie tam, gdzie trzeba, żeby być członkiem kultury
0: hip-hop. Tak, on napisał przecież do preorderu płyty 100 dni do matury była dodawana jego praca, tylko teraz nie pamiętam, czy to była praca licencjacka, czy to było coś z matury, czy jakieś wypracowanie właśnie o TD.
1: Tak.
0: Tylko nie pamiętam
1: tytułu. Mówił CGM chyba u Rawicza.
0: Chyba u Flinta. Pozdrawiamy serdecznie. Wydaje mi się, że Flint, Rawicz raczej leczył wątrobę, czy tam nerkę, przepraszam.
1: Nie, od jarania to chyba co innego.
0: Nie, on mówił, że tam wszystko po kolei mu siadło, ale nieważne. Pozdrawiamy serdecznie, dużo zdrowia życzymy. Wyszliśmy od pytania...
1: Dlaczego
0: hip-hop? Tak, i że to... I że później ten TDIP-a. Pytanie drugie z tych takich najważniejszych dla raperów. Skąd pomysł na ksywkę? Bo ja tu mam człowieku wypisane tak. Charlie P, co jest oczywistym follow-upem do Ryśka, do Charlie P, umówmy się. Nie każdy zna ten jego jeden z aliasów, ale myślę, że mam rację, tak? Charlie P. Że
1: bardziej
0: to było...
1: do Cardi B.
0: Okej, okay. To nieźle przestrzeliłem. Ale mam jeszcze tak, Pontiac Bandit.
1: O, to jedna z moich ulubieńszych.
0: No i Ponciaty i Młody Ponti.
1: Pontiac Bandit. No, chyba właśnie chyba ostatnio skrystalizował. Ja ogólnie jestem fanem, ja jestem, wiesz, osobą wieloimienną i wieloksywową. Bardzo sobie cenię w ogóle, jeśli chodzi o Belmont Jacka, tą jego szeroką gamę określeń. Jeszcze miałem krzywdę Czardasz swego czasu. No wszystko to się bierze od Cezary Ponteski.
0: Po prostu. Tak, po prostu. To nie był ziomek z osiedla, albo tak jak koleżanka powiedziała do Bambi, że hej, ty mogłabyś się nazywać Bambi, ona jest Bambi, to...
1: No mniej więcej tak. Znaczy, no, nie wszystkie ja wymyśliłem. Na przykład podobne, analogiczne sytuacje, tylko na przykład mi nie powiedziała koleżanka, tylko kolega. No. Tak powiedział mi, Pontiac Bandit do mnie powiedział. I ja mówię,
0: bo to jest w ogóle prawdziwy samochód. Jakby ktoś nie wiedział, to istnieje taka... takie auto jak Pontiac Bandit. Teraz nie wiem,
1: czy nie jeździł ten, jakieś seryjnicy w Stanach chyba Pontiacami jeździli.
0: Uj, to nie wiem, ale jak zobaczyłem ten samochód, to mi się od razu skojarzył, że gdzieś na pewno w jakimś filmie, serialu grał główną rolę.
1: A bardzo możliwe. I słuchajcie, jeszcze jeden statement a propos, bardzo dziękuję za to pytanie. Dużo osób do mnie pisze, że otworzyła się restauracja we Wrocławiu Ponti, czyli ja to zrobiłem. Nie ja to zrobiłem, kochani, to są uzurpatorzy i ja w ogóle tego nie propsuję. Może mają dobre rzeczy, nie wiem. Znaczy jeszcze się nie otworzyła chyba, ale już...
0: Ale że oni nie napisali do ciebie na otwarcie, na współpracę, żebyś przyjechał i zrobił tam recenzję w stylu, nie wiem, Gracjana, to aż dziwne.
1: Najpierw się oburzyłem trochę, ale potem wszedłem, wpisałem Ponti, przecież to jest jakaś w ogóle... tak jakbym się denerwował, że wiesz, ktoś używa słowa chmura, no to jest ogólnie używane jednak słowo, ale to nie ja w każdym razie.
0: Okej, okay, dobra. No to takie, wiesz, najważniejsze, już takie głębokie, to jest już takie pytanie po tych takich najbardziej podstawowych, prawda, kiedy osoba z lokalnej gazety robi z raperem, który przyjechał na dnie miasta wywiad, to zawsze musi paść pytanie, co cię inspiruje do pisania twoich tekstów? Rapowych. Trzymamy się przy rap łamany na hip-hop, tak jak półka.
1: Dobra. Co mnie inspiruje? Wiesz co? Kurde, bardzo, bardzo nie spodziewałem się tego pytania. No, inspiruje mnie najczęściej mój stan psychofizyczny, który odczuwam. Najczęściej mnie inspiruje jakieś moje właśnie takie... jakiś mój ból. Jest takie, kiedyś jakiś chłop stary powiedział, ja nie z soli, ani z roli, ale z tego, co mnie boli, wyrosłem.
0: Nie wiem, nie znam, ale
1: to
0: jeżeli...
1: jakiś chłop, co na historii, pan, jakiś z wąsami mi się kojarzy, jakieś Sarmata, jakieś prawdopodobnie, jakiś Jakub Szela czy coś. Dajcie, napiszcie w komentarzach, tak kto jest. Napisał to.
0: Dziękuję, że to zrobiłeś.
1: Czy to cię satysfakcjonuje, ta odpowiedź, czy...
0: Jest okej, okay, ale będziemy to rozwijać, bo ja twoich numerów... słucham i przesłuchałem sobie, więc podrążmy, bo ja bardzo mi się podoba to, że słychać, że to jest szczere i kompletnie nie na siłę. Że ty nie tryhardujesz w tym w ogóle.
1: Uważam, że tryhard to największy grzech XXI wieku.
0: I nie ma tam ani 0,001% w twoich kawałkach. Nieważne, czy w Pójdźce coś tam, czy w 140 wersów z, przepraszam, Knurowa, nie z Kunowa. I uważam, że jeśli chodzi o podwójne rymy, to naprawdę ci to wychodzi. Nie wiem, czy ty to liczysz, czy robisz to tak, wiesz, masz taki instynkt, że ta dwójka tu pasuje, czy masz tak, że a, dobra, podzielę sobie to słówko tutaj, pobawię się.
1: Nie, no słuchaj, ja nie robię tego od linijki, jak to pisał FNM. Ja raczej tak, wiesz, ja mam na przykład swój taki swój folder, znaczy mam w notatkach po prostu.
0: Masz telefon, myślałem, że wyjmiesz notatnik jak Pelson z tylnej kieszeni na teledysku.
1: Aż tak jak OG jak Pelson, to ja nie jestem, słuchaj. Ale mam taki swój folder, się nazywa hip-hop. No i na przykład, okay. O, na przykład mam zapisany rym, że fajnie by było rym pod żaganiem, że coś się wydarzyło pod żaganiem i to zrymować do podżeganie, do czegoś.
0: No tak.
1: Na przykład. Albo na przykład... albo kontrahenci i kontrahenci, ale to myślę, że kontrahenci to już było ze 3 razy, tylko ja. No więc najczęściej jest tak, że wiesz, ja sobie biorę prysznic, że sobie...
0: Dzięki za info, dobrze wiedzieć.
1: Bardzo dobrze, chociaż nie, przepraszam, już bym cię wprowadził w błąd. Już mam wannę teraz na Bemowie.
0: O!
1: Bardzo polecam. Bardzo ciepłe kąpiele uspokajają układ nerwowy. Hip-hop, ale też wiedza. Więc na przykład, wiesz, robię sobie kąpiel i na przykład mi wpadnie jakiś rym, więc ja sobie go zapisuję i jak mi się zbierze coś fajnego, ktoś mi coś podrzuci, jakiś bicik, to sobie to nagram. Ale właśnie, no, tak jak mówisz, bardzo ci dziękuję, że to powiedziałeś. To jest, już mnie kupiłeś, już Kaziu Rablas, coś czuję, że ten podcast będzie taki jak z Lotkiem, bo już cię uwielbiam.
0: To nie. Dla widzów, którzy są tutaj pierwszy raz, bo jest Czarek, pragnę też poinformować, że nie uprawiam tutaj w żaden sposób Lizo. I myślę, że wiecie, jakoby oglądaliście różne moje rozmowy, to wiecie, albo nasz podcast Hear Me Out, to nie jest tak, że mówię tutaj, żeby było miło, tylko naprawdę tak uważam, bo...
1: Ale też się ze mną nie ceregiel.
0: Bo to. Takich rzeczy na naszej scenie nie ma, po prostu. Takiego funny comedy rap, to ja tutaj mam wypisane

Radiu Kiss FM, na zegarach 7:21 i może to dobry moment, żeby wyjechać z domu, a może zahaczyć sobie o jakąś kawusię na mieście. Niech to będzie wasz znak. Dajcie sobie dzisiaj a co, a ja wam dam najlepszą muzę. Only Drops and Bangers, bo jeszcze w tej godzinie Adela, Kubi producent, Livka, Kacperczyk and I love it.

0: Audycja Kiss Rap w Radiu Kiss FM.
1: O co chodzi, czy Oki?
2: No o co chodzi? Iga Dudziuk czy inny prowadzący?
1: No, mam jakiś wybór?
2: Nie. I wy też nie macie wyboru. Włączajcie radio Kiss FM.
1: W poniedziałki od 22 do północy.
2: Wpadnie twój ulubiony raper lub raperka.
1: I na winie swój

0: ale też trochę pogada.
1: Puścimy najlepsze nowości, też te anderowe. Zapraszają
0: Iga Dudziuk
1: i Kamil Szufladowicz.
2: Kiss Rap w radiu
3: Kiss FM.
2: Autopromocja. Reklama. Orły oszczędzania są zawsze na plusie. Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: Od 30 lat.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Wymarzone mieszkanie? Zapewnia relaks i miejsce do pracy. Takie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate. W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od 1 do 4 pokoi ze strefą coworkingową i tarasem dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach.
6: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
8: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
9: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
10: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
11: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
10: Już od 400 zł studiuj.
11: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
10: Ekonomię i logistykę.
11: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
10: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
11: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
10: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
11: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
10: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
12: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
13: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
12: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
13: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
12: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
13: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
14: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
15: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
16: Volkswagen.
17: Za 100 metrów skręć w 1970 rok.
18: Gdzie ty mnie prowadzisz?
17: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show. Wpadaj na 10. edycję kultowej imprezy. Setki motoryzacyjnych perełek, giełda pojazdów zabytkowych i widowiskowe pokazy driftu klasykami. Od 18 do 20 września na MTP. Bilety na tobilet.pl.
19: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%.
20: Autoklub. Znajdziesz nas w Poznaniu przy ulicy Opłotki 15 i Swarzędzu. Ulica Wrzesińska 174.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
22: Teraz ostatnia reklama.
23: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
22: Po reklamie.
24: Radio.
0: Daily Reminder, it's time, gdyż na zegarach 7:27 i przed wyjściem z domu muszę sprawdzić, czy wymyliście zęby, zjedliście śniadanie i czy wzięliście dobre humory po weekendzie. Jest poniedziałek, więc wiem, że to trudne, ale jakże istotne. A jeśli zapomnieliście, to mam nadzieję, że ten numer w radiu Kiss FM wam go przywróci. Swedish House Mafia już teraz.

0: zaczyna trendować, więc w Radiu Kiss FM jest pierwsza. A ja mówiłam wam w piątek o skandalu na koncercie Eryka Moczko na Bemowie, że za dużo przekleństw, generalnie nie dla dzieci i młodzieży. No i gmina wrzuciła oświadczenie, a Eryk właśnie odniósł się do całej sprawy. Wrzucił na swój kanał numer I Love Bemowo, w którym w kilku zdaniach odniósł się do całej sytuacji i napisał: z uwagi na rozgłos, który pojawił się wokół mnie w ostatnich dniach, stwierdziłem, że wykorzystam go w dobry sposób, dorzucam więc swoją cegiełkę. Dziękuję, że jesteście. No kocham to, kiedy influ wykorzystują takie dramy na zrobienie czegoś dobrego. Ja wpłaciłam, a wy?
1: Radio Kiss FM. To trenduje.
0: No co podtrenduje w Radio Kiss FM? Of course!

ładnie się przyjął w sieci, u nas też leci głośno na głośnikach za 17 minut 8 i to całkiem dobry czas, jeżeli jesteście w drodze do szkoły lub pracy, a jeżeli dopiero wyjeżdżacie z domu, no to do odważnych świat należy. Easy, jest poniedziałek, w poniedziałki wybaczają spóźnienia, sprawdzone. A jeszcze w tej godzinie

0: to promocja.
1: O nie, to wciąż oni. Myślałam, że już ich zwolnił.
2: No i wyjebisz zawiasy.
3: Czemu to czynisz?
4: Siemano, to znowu my.
2: Daria Kulej.
4: I Nikodem Formella.
2: Tym razem jesteśmy z większą energią i z lepszymi pomysłami.
1: Nie, trzymajcie mnie, bo ja już nie mam siły.
4: Dobra, cicho tam, robisz to zły PR.
2: Specjalnie dla was szukamy najświeższych newsów, ploteczek, aferek. No, macie full pakiet.
4: A to codziennie od poniedziałku do piątku od 14. Nie może was zabraknąć. Elo.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
7: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
6: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
7: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
6: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
8: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
9: GWM. Go with more.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
17: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
17: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
18: Teraz ostatnia reklama.
19: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
18: Po reklamie. Kiss FM. Radio Kiss FM.

0: Czas na update Radia Kiss FM. Zbliżamy się do 8.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Na zegarach 8. Dziś zbiera się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Być może wyjaśnią się dalsze losy prezesa Radosława Pisiewicza. Zarząd może powierzyć jednemu z zastępców czasowe pełnienie jego obowiązków. Jest śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku w szpitalu w Koninie. 88-letnia pacjentka wypadła ze szpitalnego okna. Do zdarzenia doszło w nocy z czwartku na piątek. Jak mówi Maria Baranowska z Komendy Miejskiej Policji w Koninie, śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Ukraina musi przestać atakować rosyjskie zasoby oleju napędowego. Tak mówi prezydent USA Donald Trump. Podkreślił, że rozmawiał już o tym z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Papież Leon XVI kończy 71 lat. W dniu urodzin odwiedzi Bibliotekę Apostolską. W Watykanie nie przewidziano specjalnych obchodów.
3: Ruszają prace na przejeździe kolejowo-drogowym w ciągu Biskupińskiej. W czasie robót przejazd będzie zamknięty. Objazd wyznaczono Koszalińską, Lutycką i Strzeszyńską. Swoją trasę zmieniła też linia autobusowa numer 146. Jest skrócona do pętli Strzeszyn PKM.

Od rana w Poznaniu jest deszczowo, ale według synoptyków przestanie padać jeszcze przed południem. Do końca dnia będzie jednak pochmurno. Po południu możliwe są chwilowe przejaśnienia. Termometry wskazują 15 stopni. Temperatura będzie powoli rosnąć, maksymalnie do 21 stopni. We wtorek będzie pogodnie i słonecznie. Wiatr wieje słaby.

Hello, hello, już po ósmej mamy poniedziałek i wiem, że nikomu się nie chce, ale damy radę. Witam was ja, Julka, będzie easy, zapewniam, w radiu Kiss FM z rana tylko tak. Only drops and bangers. Mamy 8:02, jedźcie ostrożnie, lepiej się nie spóźniać te kilka minut w poniedziałki, bo wiecie, no nie będzie wesoło, budzimy się, to jest, będzie przepotężny, fajny dzień. Czy jesteście gotowi? Już teraz Sunflower na początek tej pięknej ósmej rano. Cieszę się, że jesteście z nami w radiu Kiss FM.

8:10 na zegarach i to będzie piękny poniedziałek, no bo cudowne wieści mam z rana od detektywów z TikToka. Julia Żugaj i Wojtek Przeździecki, zwany Oj Wojtkiem, razem. No chyba mamy nową parę w polskim internecie. Fani Julii Żugaj i Oj Wojtka twierdzą, że wszystko na to wskazuje. TikTokowi detektywi zaczęli łączyć fakty i wyłapywać kilka szczegółów z ich sociali. Wspólne miejsca, podobne kadry i zdjęcia sprawiły, że internauci zaczęli podejrzewać, że Julia i Oj Wojtek mogą być kimś więcej niż tylko znajomymi. No i wisienką na torcie było wesele, na którym rzekomo byli razem. Najmocniejszy statement: Oj Wojtek potwierdził, że ma dziewczynę. No ja wątpliwości nie mam żadnych. My życzymy dużo buziaczków od Radia Kiss FM. Wojtek oficjalnie staje się najstarszą żugajką w Polsce. Radio Kiss FM. Too hot to skip.

Loser. Jeżeli jesteście ciekawi, jaka jest ulubiona piosenka waszej prowadzącej Julki, no to ta ma szczególne miejsce w moim sercu. Top 1 zdecydowanie. Ale więcej takich smaczków jeszcze w tej godzinie. Bergin, MJ Deli, Temper City z nowościami Radio Kiss FM. Only drops and bangers!

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właśnie...

0: właściciele, jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
0: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
6: Elektryk? Pewnie drogi.
5: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
6: Co? Z serwisem i gwarancją?
5: I tylko 10% opłaty wstępnej.
6: Tylko gdzie jest haczyk?
5: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
6: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
13: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
16: 8200, 8600.
17: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
18: Potrzebujemy towaru
19: i pieniędzy.
17: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
20: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
21: Ale że to tak dla mnie?
20: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
23: Mamy niskie ceny!
24: Teraz
1: teraz ostatnia reklama.
18: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: Po reklamie.

28 minut po 8, a sociale rozgrzewa informacja o Ewie Chodakowskiej. Tak, to ta od ćwiczeń i jedzenia kalafiorów, która niedawno ogłosiła informację o rozwodzie z mężem. Ewka odpowiada wszystkim, którzy po jej rozstaniu najwyraźniej postanowili urządzić jej życie. Nowe zdjęcia, wielki uśmiech, pewność siebie i mocny komentarz. Tak wygląda kobieta smutna, bezdzietna i bez chłopa. Ewa podkreśla, że kobieta nie potrzebuje partnera, żeby być kompletna, ani dziecka, żeby być wartościowa. I dodaje, że można zakończyć małżeństwo bez wojny. I chyba najważniejsza lekcja, jeżeli po rozstaniu wyglądasz lepiej niż przed, to może jednak nie był to taki koniec świata. Chyba na słuchawkach u Ewy leci ten numer w zapętleniu. Per Jean i sama już teraz.

Radio Kiss FM. Jestem ciekawa, czy jedliście już śniadania, no bo poniedziałek, 8:35, chyba najwyższy czas, co? A może chcielibyście przepis na pyszne śniadanie, które zajmuje moment? Jeżeli nie wstajecie codziennie o 4:30, to jest całkiem realne do wykonania. Czyżby? Zaczynamy serię Ugotuj się z Julką. No nie namawiajcie, podam wam dzisiaj ten przepis, ale najpierw MJ Deli w Radio Kiss FM.

Temper City z taką nowością tylko w Radiu Kiss FM, a ja sprzedaję wam mój obiecany pomysł na idealne śniadanie. Nawet poniedziałek z takim przepisem będzie cudowny. Uwaga, notujemy. Smażymy jajecznicę na masełku, potem bierzemy croissanta, smarujemy na niego guacamole, a na to do środka ta jajeczniczka i ewentualnie plasterki pomidora malinowego. Boże, musicie mi uwierzyć albo sami spróbować. Nie ma za co, polecam się. Przed nami Only Drops and Bangers, Radio Kiss FM.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
11: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Direct po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl łamane na firmy.
13: Szefie, taki grzejnik jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
14: A w Brykomanie sprawdzałeś?
13: No nie, ale...
14: Ale co?
13: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
14: A to zobacz ten.
13: No rzeczywiście.
15: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
16: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
17: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
16: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
17: W końcu będę miał kieszonkowe.
16: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
18: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Jest w mieście, które znasz, w miejscach, które mijasz, na osiedlach i w centrum, na scenie i poza nią. Nie ma jednego miejsca, jednego formatu. Nie kończy się na jednym wydarzeniu. Estrada Poznańska to więcej niż jeden adres, jeden dzień i jedna scena. To wydarzenia, miejsca i doświadczenia, które są częścią Poznania. Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Więcej na estrada.poznan.pl.
21: Słuchaj, Marian.
22: No?
21: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
22: Aha.
21: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
22: Ta.
21: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
22: No i co, Barbara, i co?
21: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
22: Ta Mariolka to jest naprawdę...
23: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
24: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
25: Lidl. To się opłaca.
26: Teraz ostatnia reklama.
0: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
1: Stał też wrześniowe 20-lecie. Pawilon 3A MTP Poznań. 16 czerwca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Poznań, Pawilon 3A MTP. 16 czerwca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
2: Po reklamie. Radio Kiss FM. Trend Alert.

0: Za 11 minut 9, a na antenie do nas zadzwoniła nasza słuchaczka Wiktoria. Cześć, Wiki!
1: Hejka, hejka!
0: Gdzie cię zastaliśmy?
1: Gdzie mnie zastaliśmy? Właśnie jestem w sytuacji, gdzie muszę wyjść na pociąg, a rozmawiam z wami.
0: Ojej, to jest bardzo dobrze. Słuchaj, i słuchanie Radia Kiss FM, i rozmawianie z Radiem Kiss FM jest absolutnie na czasie. Jest jakaś twoja ulubiona piosenka, którą chciałabyś, żeby poleciała w Radiu Kiss FM?
1: Luzer.
0: Dobra, to wejdzie jeszcze w tej godzinie. Cześć, Wiki, super było i powodzenia.

0: zbliżamy się do 9:00. Czas na update Radia Kiss FM.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Wybiła 9:00. Ruszają utrudnienia na autostradzie A1 w Łódzkiem. Drogowcy muszą wymienić dylatację między węzłami Piątek i Kutno. Zajmą lewy pas trasy w stronę Gdańska. Jest apel o ostrożność i stosowanie się do oznakowania. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapewnia, że postara się jak najszybciej uporać z pracami i przywrócić właściwą organizację ruchu w tym miejscu. Utrudnienia mają potrwać najpóźniej do piątku. Teraz stop znieczulicy. Wyloguj obojętność. Ruszyła druga edycja tej kampanii. W tym roku dotyka obojętności w przestrzeni cyfrowej. Jelena Rybakina z Kazachstanu oficjalnie liderką światowego rankingu tenisistek. Iga Świątek jest 9:00. Terapia poznawczo-behawioralna może spowolnić proces starzenia biologicznego. To u osób cierpiących na bezsenność. Tak twierdzą amerykańscy naukowcy.
3: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
4: Rozpoczął się remont nawierzchni na wiadukcie nad autostradą A2 w ciągu ulicy Pokrzywno. Prace obejmują również jezdnię przed i za wiaduktem. W ich rejonie obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Prędkość pojazdów ograniczono tam obecnie do 30 km na godzinę.
3: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
4: 16 stopni wskazują obecnie termometry w Poznaniu. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 21 stopni. Przez cały dzień ma być pochmurno, po południu możliwe są przejaśnienia. Na razie jest deszczowo, ale jeszcze przed południem ma przestać padać. Aktualnie wiatr wieje słaby, a ciśnienie mamy w

A śpiewającą witam was o 9:02. Wysłuchacie Radia Kiss FM. Nadaje do was wasza ulubiona koleżanka Julia Wasielewska i razem przejdziemy przez ten poniedziałek. Będzie totalnie easy, no z takimi bangerami nie ma prawa być inaczej. Dzięki, że jesteście ze mną, bo przed nami jeszcze plotki, aferki, najnowsze wiralowe nuty, no i może jakiś suchar od Wasielewskiej. Bądźcie gotowi na wszystko, ale na pewno na to, że pokonamy ten poniedziałek razem i będzie on mega fajny. Zaczynamy na początek tej godziny Run Rabbit!

0: 17:15 na zegarach i ploty, ploteczki, plotunie. Lady Gaga ukrywała coś od kilku miesięcy i uwaga, została mamą! 40-letnia ikona popu i jej narzeczony Michel Polański mieli w tajemnicy powitać na świat swoje pierwsze dziecko. Para nie wydała jeszcze oficjalnego komunikatu, ale paparazzi przyłapali ich podczas rodzinnego spaceru. Gaga miała na sobie dres, okulary przeciwsłoneczne i trzymała maleństwo w nosidełku, a obok niej szedł dumny tata. I chyba to jest ten jeden z niewielu momentów, kiedy Lady Gaga wygląda zupełnie jak zwykła mama. Bez mięsa, bez sukni z mięsa, bez wielkiej sceny, bez czerwonego dywanu. Co ciekawe, Gaga od lat mówiła, że macierzyństwo jest jednym z największych marzeń i bycie mamą będzie jej kolejną wielką życiową rolą. No i proszę, królowa Bad Romance'ów właśnie urodziła owoc najpiękniejszej miłości. Gratulujemy młodym rodzicom. Program Twoje 9 miesięcy został ukończony z sukcesem.
1: Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem. Are you ready
2: for this? Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
0: Ten numer jest absolutnym trendem. Męskie granie, orkiestra już teraz!

0: Michiko trenduje, oj trenduje, a my gramy, bo wy kochacie. I to jest jakby okej, bo my też. Na zegarach 9:21, a jeszcze przed nami same bęgery w tej godzinie. Kubi producent, Katsa i Liv Kamrozu, No Way. Ileż wspaniałości w jednym Radiu Kiss FM.
1: Radio Kiss FM. To jest Radio Kiss FM.

0: Autopromocja. Kiss Rap w Radiu Kiss FM.
1: O co chodzi, czy Oki?
2: No o co chodzi? Iga Dudziuk czy inny prowadzący?
1: No, mam jakiś wybór?
2: Nie. I wy też nie macie wyboru. Włączajcie radio Kiss FM.
1: W poniedziałki od 22 do północy.
2: Wpadnie twój ulubiony raper lub raperka.
1: I nawinie swój numer live. Ale też trochę pogada.
2: Puścimy najlepsze nowości, też te anderowe. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Kamil Szufladowicz.
0: Kiss Rap w radio
3: Kiss FM.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: O, cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
8: Z nami połączysz studia z pracą,

0: rozwojem osobistym i realizacją pasji.
1: Już od 400 zł studiuj.
0: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
1: Ekonomię i logistykę.
0: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
0: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
0: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii dobry plan wystarczy.
2: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia, Superb, Karoq i Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Ach, co za dzień.
6: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na meliski.
8: Gdy stres bliski, weź meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
12: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
13: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
12: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
13: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
12: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
14: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
15: GWM. Go with more.
16: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
17: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz. Teraz ostatnia reklama.
2: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalni wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
3: Odkryj drugi etap Kawali. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
1: Po reklamie.
4: 27 minut po 9.
5: Radio.
4: 27 minut po 9, ja jestem Julka, jestem tu z wami do 11, nie pozbędziecie się mnie tak łatwo, co więcej, nie zostawię was absolutnie samych, bo do 14, od 14 Darka i Niko rozgrzeją was jak nikt inny trendującą muzyczką i ploteczkami, a od 22 Kiss Rap, same raperskie sztosy, goście i Igusia, dziś będzie naprawdę grubo, pojawi się Zdunek na pokładzie, oh yeah, a już teraz w radiu Kiss FM, end of big.

0: My Age. No takiego duetu to się człowiek nie spodziewał, ale to jest banger totalny, a ja dziś będę mieć horoskop dla wszystkich, którzy nas słuchają. Tak mi dziś gwiazdy podpowiedziały, a co? No myślę, że będziecie w szoku, ten poniedziałek jeszcze zaskoczy. Już teraz Adela w Radiu Kiss FM.
1: Radio Kiss FM. Too hot to skip.

0: Crazy Sobel w Radiu Kiss FM, a ja przychodzę z horoskopem dla wszystkich, którzy dziś Radia Kiss FM słuchają. Gotowi? Bo jest grubo. Dzisiaj gwiazdy mówią jasno, nie podejmujcie żadnych poważnych decyzji przed pierwszą kawą. Czeka was dzień pełen niespodzianek. Ktoś może was zdenerwować, ktoś może napisać, musimy pogadać, a ktoś inny nagle przypomni sobie o was po 3 miesiącach ciszy w miłości, możliwy flirt, romantyczna wiadomość albo przypadkowe polubienia zdjęcia sprzed 7 lat i wtedy zaczyna się prawdziwy dramat. Finanse gwiazdy zalecają oszczędzać. No to powodzenia z tym dniem dla nas wszystkich.
1: Radio Kiss FM.

0: promocja.
1: Ej, co my tu robimy?
2: Stara, nie wiem. Coraz bardziej podejrzane są te oferty pracy.
3: Halo, halo, czy nas słychać?
4: Z Kamiliny. Ta, ta, ta.
5: Och, będzie gorzej niż myślałam.
6: Siemano, to Daria Kulej
2: i Nikodem Formella.
7: Z

0: To promocja. Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
5: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
4: Już od 400 zł studiuj.
5: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
4: Ekonomię i logistykę.
5: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
4: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
5: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
4: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
6: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Wymarzone mieszkanie? Zapewnia relaks i miejsce do pracy. Takie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate. W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od 1 do 4 pokoi ze strefą coworkingową i tarasem dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Bebeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na ciebie przez 2 dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
10: Develia. Dobrze być w domu.
11: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
12: Stał też wrześniowe 20-lecie. Pawilon 3A MTP Poznań. 16 czerwca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Poznań, Pawilon 3A MTP. 16 czerwca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
13: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
14: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Teraz ostatnia reklama.
16: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
17: Że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
2: Mamy niskie ceny.
15: Po reklamie. Radio Kiss FM.
19: Drops and bangers.
15: Same hity.
19: Kiss FM.

0: Lipka w Radiu Kiss FM za 9 minut 10. What? Widzicie, jak ten poniedziałek szybko nam leci? No nie ma co, a ja bym delikatnie zaspała na dzisiejszy program przez wczorajszy Taniec z Gwiazdami. No generalnie Helena Englert wczoraj wywinęła taki piękny walc, owacje na stojąco. Wydaje mi się, że po tym odcinku już nie będzie problemu z zatrudnieniem, no bo chyba trudno było wyczyścić ten kalendarz na jesień, co?
1: Było mega łatwo, totalnie nikt nie chce mnie zatrudniać.

0: Update Rádia Kiss FM.
1: To jest Update Rádia Kiss FM. Voice by AI.
2: I już 10:00. Na początek Szwecja. Wybory parlamentarne wygrywa tam lewicowa opozycja. Tak wynika z przeliczenia 95% głosów. Trwa odbudowa po powodzi na ziemi kłodzkiej. Samorządowcy oceniają na razie pracę na 50%. Gdzie się nie obejrzeć, widać koparki i sprzęt budowlany, mówią mieszkańcy. Ale są zgodni. Trzeba odbudować jeszcze sporo, żeby później było ładnie. Z kolei na bezpieczeństwo związane z odbudową zapory i zbiornika trzeba jeszcze poczekać 5 lat. Rozwój AI trzeba regulować na szczeblu międzynarodowym, jak wzbogacanie uranu. Tak wynika z najnowszych specjalistycznych raportów, a pisze o tym New York Times. Coraz mniej chmur pojawia się nad Europą, przez to wzrosły dawki promieniowania UV, zdolnego wywołać rumień na skórze. Badanie przeprowadził międzynarodowy zespół naukowców z udziałem Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.
1: To jest Update Radia Kiss FM Poznań.
3: Urszula Salamon, zapraszam. Trwa śledztwo w sprawie tragicznego wypadku w szpitalu w Koninie. 88-letnia kobieta wypadła z okna z trzeciego piętra placówki. Mimo reanimacji życia kobiety nie udało się uratować, mówi nasz reporter Adam Kaźmierczak.
4: Postępowanie na razie prowadzone jest pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Kluczowe jednak dla sprawy będą przesłuchania osób, które mogły być świadkami tego zdarzenia.
3: Na jutro zaplanowana jest sekcja zwłok. Pora na ważne informacje dla kierowców. Do 2 października potrwają utrudnienia na przejeździe kolejowo-drogowym w ciągu Biskupińskiej. W czasie robót przejazd będzie zamknięty. Objazd wyznaczono Koszalińską, Lutycką i Strzeszyńską. Tymczasem zbliża się Poznański Tydzień Różnorodności. W programie są integracyjne warsztaty, nauka języka migowego, spacer z przewodnikiem, piknik i koncerty. Inauguracja już w tę niedzielę. A kolejne informacje za godzinę. Opowiemy w nich o nowej organizacji ruchu na ulicy Kutrzeby. Uważajcie na utrudnienia na Kraszewskiego. Wprowadzono tam zmienioną organizację ruchu i ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Ruch pieszy odbywa się zwężonymi fragmentami chodnika, w tym po nawierzchni tymczasowej. Prace na Kraszewskiego mają potrwać jeszcze do końca września.

Poznaniu jest pochmurno i deszczowo. Przed południem jednak ma już przestać padać. Po południu natomiast możliwe są przejaśnienia. Termometry wskazują 16 stopni. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 21. Wiatr wieje słaby, miejscami podmuchy mogą być umiarkowane. Ciśnienie mamy wysokie.

minuty po 10:00 wysłuchacie najlepszego radia Kiss FM, jakie na tej planecie powstało. Nastrajacie się pozytywnie na poniedziałek samymi bangerkami. No i easy, jedziemy z tematem. Ja jestem Julka i mam nadzieję, że chociaż trochę umilam wam ten poranek. Zróbcie głośniej radio Kiss FM, żebyście słyszeli wyraźnie. Będą suchary, plotki, bangerki, aferki, anegdoty, dobra energia, I promise. A na dobry początek tej 10:00 BTS i Dynamite w radiu Kiss FM.

0: Jedna na milion, Mata i Łajcior. A ja, tak jak wam obiecałam, oprócz Drops and Bangers mam ploteczki. Sandra Kubicka pokazała się 20 dni po operacji powiek i mówi wprost: zawsze chciałam mieć większe, bardziej otwarte oczy. Podobno na planach zdjęciowych słyszała: Sandra, otwórz oczy, a ona przecież są otwarte. No i zamiast dalej kłócić się z fotografami, postanowiła problem rozwiązać chirurgicznie. Minęło 20 dni, Sandra pokazała efekty i wygląda na bardzo zadowoloną. Jak sama mówi: ja podjęłam decyzję świadomie dla siebie, nie dla nikogo innego i nie żałuję. No to my trzymamy kciuki i gratulujemy. Jeszcze tylko trzeba uważać, żeby przy mrugnięciu oka nie zrobiła przeciągu.
1: You ready? Radio Kiss FM. To będzie prawdziwy banger.

ty żeś myślał? Kto miał jedynkę na ulicy w wieku 16 lat? Z kogo się śmiali?

0: Reklama.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Tak, teraz ziemniaki 99 groszy za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Wymarzone mieszkanie? Zapewnia relaks i miejsce do pracy. Takie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate. W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od 1 do 4 pokoi ze strefą coworkingową i tarasem dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach.
4: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
7: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
6: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
7: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
6: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
8: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
9: GWM. Go with more.
10: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
11: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
10: Już od 400 zł studiuj.
11: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
10: Ekonomię i logistykę.
11: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
10: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
11: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
10: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
11: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
10: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
12: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
13: Carrefour w sumie najlepszy jest.
14: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
15: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Za 100 metrów skręć w 1970 rok.
18: Gdzie ty mnie prowadzisz?
17: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show. Wpadaj na 10. edycję kultowej imprezy. Setki motoryzacyjnych perełek, giełda pojazdów zabytkowych i widowiskowe pokazy driftu klasykami. Od 18 do 20 września na MTP. Bilety na tobilet.pl.
19: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
20: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
19: No dobrze, a taki fajny prezent?
20: Na mediaexpert.pl.
19: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.

0: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
1: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
0: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
1: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
2: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Teraz ostatnia reklama.
7: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Po reklamie.
8: Radio.
9: I've been fighting.

0: to promocja. Kiss Rap w Radiu Kiss FM.
1: O co chodzi, czy Oki?
2: No o co chodzi? Iga Dudziuk czy inny prowadzący?
1: No, mam jakiś wybór?
2: Nie. I wy też nie macie wyboru. Włączajcie radio Kiss FM.
1: W poniedziałki od 22 do północy.
2: Wpadnie twój ulubiony raper lub raperka.
1: I nawinie swój numer live. Ale też trochę pogada.
2: Puścimy najlepsze nowości, też te anterowe. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Kamil Szufladowicz.
0: Kiss Rap w radio
3: Kiss FM.
0: Autopromocja. Reklama. Orły oszczędzania są zawsze na plusie, bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: od 30 lat.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku. A teraz?
2: Uczucie pełności.
1: Dobrze, i ostatni.
2: Gazy.
1: Świetnie, a co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
6: Stał też wrześniowy 20-lecie. Pawilon 3A MTP Poznań. 16 czerwca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Poznań, Pawilon 3A MTP. 16 czerwca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
7: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
8: Szefie, taki grzejnik jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
9: A w Brykomanie sprawdzałeś?
8: No nie, ale...
9: Ale co?
8: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
9: A to zobacz, ten.
8: No rzeczywiście.
10: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Teraz ostatnia reklama.
12: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
13: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Po reklamie. Radio Kiss FM. Trend Alert.

0: Kiss FM. Voice by AI.
1: Mamy 12. Nawet 90% uczniów w Polsce ma wady postawy. Najczęściej chodzi o kręgosłup, a powodów jest kilka. Jak mówi fizjoterapeutka pediatryczna dr Justyna Bloda, to ograniczenie aktywności fizycznej, siedzący tryb życia, nadwaga i otyłość, ale także nieprawidłowe nawyki. Największe ryzyko ich utrwalenia się pojawia się między 6 a 7 rokiem życia. Rosja podstępem werbuje Azjatów za pomocą fikcyjnych ofert pracy. Potem wysyła ich na front w Ukrainie. Tak twierdzą chińskie media. Co trzecia osoba w Unii Europejskiej zmaga się z chorobami mózgu. To dane Instytutu Rozwoju Spraw Społecznych. Migrena i choroba Alzheimera to największe wyzwania. Na koniec sport. Polacy zostali liderami grupy B Mistrzostw Europy. Broniący tytułu nasi siatkarze pokonali Macedonię Północną 3-0.
0: To jest update Radia Kiss FM Poznań.
2: Urszula Salamon, zapraszam. Do 2 października potrwają utrudnienia na przejeździe kolejowo-drogowym w ciągu Biskupińskiej w Poznaniu. W czasie robót przejazd będzie zamknięty. Objazd wyznaczono Koszalińską, Lutycką i Strzeszyńską. A 20 września w Poznaniu rozpocznie się Tydzień Różnorodności. W programie są integracyjne warsztaty, spacer z przewodnikiem, piknik i koncerty. Inauguracja już w tę niedzielę. Tego dnia na płycie Starego Rynku staną namioty, w których aktywności przygotują poznańskie organizacje społeczne. Tymczasem trwają przygotowania polskich lekarzy do misji medycznej w zachodniej Afryce. Stomatolog z Podpoznania i kardiolog z Warszawy w ramach misji Przez Uśmiech do Serca będą leczyć mieszkańców Sierra Leone, mówi dentysta Andrzej Chmielecki.
3: Uzębienie jest źródłem różnych infekcji bakteryjnych. Bakterie mogą zainfekować wtórnie w sierdzie, czyli część serca. Także Przez Uśmiech do Serca to razem jest ze sobą spójne.
2: Lekarze wyjeżdżają w przyszłym miesiącu. W Poznaniu aktualnie wskazują 18 stopni. Będzie jeszcze trochę cieplej, temperatura maksymalnie wzrośnie do 21 stopni. Jest pochmurno, ale po południu są szanse na przejaśnienia. Jutro natomiast będzie zdecydowanie więcej słońca. Ciśnienie obecnie jest wysokie, takie będzie do końca dnia. Wiatr wieje słaby, miejscami umiarkowany.

0: Autopromocja. O, zobaczcie, księżniczka się w końcu pojawiła.
1: Daj mi spokój, nie mów do mnie teraz.
2: Ogarnij się, dziewczyno. To ty otwierasz każdy poranek od 7 w programie Easy.
1: No dobra, hejka kochana.

0: Táto promócia. Reklama.
1: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Wymarzone mieszkanie? Zapewnia relaks i miejsce do pracy. Takie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate. W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od 1 do 4 pokoi ze strefą coworkingową i tarasem dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe.

0: stacjach BP. Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
1: Elektryk? Pewnie drogi.
0: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
1: Co? Z serwisem i gwarancją?
0: I tylko 10% opłaty wstępnej.
1: Tylko gdzie jest haczyk?
0: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
1: Czekaj, 30 tysięcy?
0: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
2: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
5: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
6: Stał też wrześniowy 20-lecie. Pawilon 3A MTP Poznań. 16 czerwca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Poznań, Pawilon 3A MTP. 16 czerwca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
7: Głodni emocji, żądni pieniędzy, dobry chwale.
8: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
9: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
8: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
10: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
11: Desnoran?
10: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
11: Naprawdę?
10: Już mam chrapkę na Desnoran.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Jak?
11: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
13: Po Desnoranie znika chrapanie.
12: Aflofarm.
14: Teraz ostatnia reklama.
15: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
14: Po reklamie.

0: reklama.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Niskie ceny.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Jest w mieście, które znasz, w miejscach, które mijasz, na osiedlach i w centrum, na scenie i poza nią. Nie ma jednego miejsca, jednego formatu. Nie kończy się na jednym wydarzeniu. Estrada Poznańska to więcej niż jeden adres, jeden dzień i jedna scena. To wydarzenia, miejsca i doświadczenia, które są częścią Poznania. Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Więcej na estrada.poznan.pl.
10: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
11: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
10: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
11: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
12: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
13: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
14: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
15: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
16: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
17: Poznajcie Hanie, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
18: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
19: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
20: Raz, dwa, trzy.
19: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
17: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
21: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
22: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
0: Teraz ostatnia reklama.
1: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
2: Desnoran?
1: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
2: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Jak?
2: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
23: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.
24: Po reklamie.
25: Radio Kiss FM. Too hot to skip. Yes.

Jest 13. Szef PKO Radosław Piesiewicz nie wyjdzie na wolność. Nie zgodził się na to Sąd Okręgowy w Katowicach. Noście odblaski, apeluje o to policja, bo coraz wcześniej zapada zmrok i jesteśmy trudniej widoczni na drodze. Nosząc odblaski, dajemy kierowcom więcej czasu na reakcję. Bez odblasku pieszy w ciemności jest widoczny z odległości zaledwie około 20-30 metrów. Z odblaskiem kierowca zauważy cię nawet z 200 metrów. Z powodu aktywności wulkanu Etna na Sycylii lotnisko w Katanii nie przyjmuje samolotów. Tak ma być. Dziś do godziny 16. Prototyp terenowego Poloneza z 83 roku można oglądać w Szczecinie. To jedyny egzemplarz, który przetrwał. Samochód będzie do połowy grudnia w Muzeum Techniki i Komunikacji. Po nim oglądać będzie można ciężarówkę Lublin.

0: Kiss Rap w Radiu Kiss FM.
1: A może by tak? Dwie godziny damskiej rap gry.
2: Dobry pomysł, tylko co z tym kobiecym rapem?
3: Raperki w hip-hopie przeważnie były postrzegane jako akcesorium do rapera przez wiele, wiele lat.
2: No to czas zmienić zasady gry. W poniedziałek biorę stery, a moim gościem będzie Zdunek.
4: Myślą, że używam gusta, do tego mi sklepia, a wasza atencja, ja zawsze tam ci nie trzeba.
0: Kiss Rap. Poniedziałek od 22 do 24.
2: Dziewczyny rządzą, a panowie mogą tylko słuchać.
0: Kiss Rap w radiu
5: Kiss FM. Kiss.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
8: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
7: Już od 400 zł studiuj.
8: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
7: Ekonomię i logistykę.
8: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
7: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
8: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
7: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
8: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
9: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój rachunek.

0: pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
1: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
0: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
2: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Dedeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez 2 dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
3: Develia. Dobrze być w domu.
4: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
5: Dobra, zdradź sekret.
4: Jaki sekret?
5: No, ten twój patent na zakupy.
4: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
5: Tylko w Modivo?
4: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
5: I co z tym cashbackiem?
4: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
5: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
6: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ścianę odświeżyć.
7: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
6: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
7: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
6: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
7: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
8: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Castorama!
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe.
11: Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
13: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
14: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
15: Teraz ostatnia reklama.
16: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RLSO 0%. Jak tak, to Allegro.
15: Po reklamie.
17: Radio.

0: pół ceny i wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze. I ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie. A co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
7: No przyjechali tylko się rozglądać, ale nie mają jak.
8: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
9: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
15: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
16: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
17: O, ale że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
19: Mamy niskie ceny.
20: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
21: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
22: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
23: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
24: Desnoran?
23: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
24: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
25: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
23: Jak?
24: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
26: Po Desnoranie znika chrapanie.
27: Aflofarm. Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
28: Teraz ostatnia reklama.
0: Mama!
1: Cześć, kochanie.
2: Co chcecie na obiad?
3: Carbonara.
4: Fasolka po bretońsku.
2: Kochani, to nie jest restauracja.
4: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
2: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
5: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
6: Po reklamie.
12: Radio Kiss FM. To jest banger. Yes.

0: Kiss FM. Voice by AI. Yes!
1: Jest 14. Dron z Rosji znaleziony w Bałtyku. Jak informuje szef Ministerstwa Obrony, był w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca. 12 zastępów Straży Pożarnej gasi pożar na terenie jednostki wojskowej w Białymstoku. Ogień pojawił się w jednym z remontowanych budynków. Nowe znaki pojawią się na drogach. Będą informować o odcinkowym pomiarze prędkości. Tablice będą zawierać odwzorowanie znaku ograniczenia prędkości. Dzięki temu kierowca natychmiast otrzyma precyzyjną informację o limitach obowiązujących na całym kontrolowanym odcinku. To na razie projekt. Będzie testowany na wybranych odcinkach dróg. Uważajcie w górach. Na przykład w Beskidach warunki na szlakach są trudne. Jest mokro i ślisko.
2: No hejka, kochani, z tej strony wasz ukochany duet, który zawsze wjeżdża na pełnej, Daria Kulej
3: i Nikodem Formella, siemano.
2: Program na dziś jest mocny. Ploteczki ze świata, sport, dramy, które będziemy analizować, nowe wiralowe trendy i to, co bujało dziś i przez weekend polskie media.
3: A was zaraz będą bujać najlepsze hity, które dla was przygotowaliśmy.
2: Yes.
3: Mocne węgery, nowiutkie dropy i muza, którą albo już kochacie, albo dopiero poznajecie. Nie ma za co. Dobra, to lecimy. Let's go!
2: A poniedziałek rozpoczynamy numerem, który naprawdę buja wszystkich. MJ Deli, Deli Supreme. No ten numer chyba nie zejdzie nam jeszcze długo, co?
3: On będzie z nami jeszcze bardzo długo. Lecimy z tym.

0: I na pełnej wjechał też w ten weekend finał US Open. Oglądałaś? O,
1: ja nie oglądałam, ale ty oglądałeś chyba i mi zrobisz teraz dobry update.
0: Oczywiście, że tak. Tutaj krótkie podsumowanie. No, Rybakina grała z Sabalenką. Rybakina finalnie wygrała, ale one szły dosłownie łeb w łeb. No i gdy Rybakina zwyciężyła, no to Sabalenka rozwaliła na koniec rakietę. To taki znany nam moim zdaniem symbol. Ale było po niej też widać stres w trakcie gry. No i kazała facetowi z kamerą spadać, choć użyła ostrzejszych słów i powiedziała, że ostatnie co teraz chce, to przemawiać. No i ja uważam, że generalnie najbardziej współczuję jej mężowi po tym meczu, dlatego że ona jest mocna, moim zdaniem, również prywatnie, nie tylko na korcie. Radio
1: Kiss FM. A czy ty już w ogóle doświadczyłeś jakiegoś zapalenia warszawskiego opon mózgowych?
0: Coś tam było.
1: Okej, no to zaraz będziesz miał jeszcze większe.

0: i w radiu Kiss FM. Nikodem, pokażesz mi swojego ptaka?
1: Ja ci pokazuję, jak moje ciało, moje talking body.
0: Nie, to ja ci teraz opowiem o warszawskim zapaleniu opon mózgowych, bo odbyły się 3. Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków. No i wygrała Irena, która naśladowała strzyżyka i ja ci teraz puszczę. Posłuchaj Dawaj. Sobie, jak to wyszło.
1: No, wow. Ma dziewczyna doświadczenie. Pewnie,
0: z ptakami.
1: No, z ptakami. Pewnie nie jest z niejednym obcowała. Radio Kiss
0: FM. A już za chwilę powiemy wam o nowym koncie na Instagramie, więc koniecznie bądźcie z nami.

0: FM. Poznajmy się trochę. Odezwij się do nas.
1: Hi.
2: What's up?
0: Hej. Powiedz, gdzie nas słuchasz, co właśnie robisz i jak mija ci dzień. Nagraj głosówkę, co tylko chcesz.
1: Taka sytuacja, nie?
0: Numer naszego WhatsAppa znajdziesz na radiokiss.fm. Kiss my DM.
3: Kiss.
4: Autopromocja. Reklama.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazuje.

0: Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
1: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
3: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
5: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
6: Dobra, zdradź sekret.
5: Jaki sekret?
6: No, ten twój patent na zakupy.
5: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
6: Tylko w Modivo?
5: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
6: I co z tym cashbackiem?
5: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
6: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
7: Za 100 metrów skręć w 1970 rok.
8: Gdzie ty mnie prowadzisz?
7: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show. Wpadaj na 10. edycję kultowej imprezy. Setki motoryzacyjnych perełek, giełda pojazdów zabytkowych i widowiskowe pokazy driftu klasykami. Od 18 do 20 września na MTP. Bilety na tobilet.pl.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen. 18,47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
11: To ja też chcę!
10: 24, 35.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Teraz ostatnia reklama.
14: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
15: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
13: Po reklamie.
16: Radio.
17: Najlepsze dropy i bangery w Radiu Kiss FM, a Jennifer Lawrence oficjalnie na Instagramie. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek negatywne komentarze, może to zranić Dzidzie. Ja jestem Dzidzią, cytuję jej story. No ale sama kiedyś przyznała, że miała już fake konta, żeby ludzi sobie bajtować na Insta.
18: O, no ale Jennifer, my Ci damy bardzo serdecznie i czekamy teraz na Twojego obsa na naszym Instagramie. Yes. Pozdro.

0: Self Aware w Radiu Kiss FM. I powiedz mi, Nikodem, czy ty już jesteś przebodźcowany przez internet?
1: Nie, totalnie, jeszcze nie. Jeszcze nie jestem przebodźcowany.
0: Więc mam nadzieję, że nasi słuchacze też nie są przebodźcowani, bo w tym momencie musicie wyjść na naszego Instagrama Radio Kiss FM i tam są naprawdę super materiały. Co tam znajdą?
1: Znajdą tam, no co, no jest Kiss My News, są relacje z wywiadów z zeszłego tygodnia, kulisy ze studia, mega, mega dużo i ja mega lubię to, że jest tam mega dużo nas.
0: Wbijajcie!

0: w Radiu Kiss FM. A ja dla ciebie mam mocne info. Kojarzysz tego mema, jak cała rodzina Rozenków stoi na biało w lesie z podpisem, kiedy spotykasz warszawiaków na grzybach?
1: Tak, to jest mój ulubiony mem.
0: No to, teraz on się ziścił in real life, dlatego że pies Rozenek wpadł do jeziora, kiedy oni byli w lesie właśnie. Radek Majdan ruszył mu na ratunek. Małgosia wszystko nagrywała i pobrudził mu się cały ten jego biały strój. Straszne, prawda? I on był ubrany właśnie jak w tym memie, cały na biało i chyba nikogo nie dziwi, że do lasu to najgorszy możliwy outfit.
2: Radio Kiss FM.
1: A już za chwilę o nowej hot mamuśce, ale nie blisko waszej okolicy.

0: promocja. Kiss Rap w Radiu Kiss FM.
1: A może by tak?
0: Dwie godziny damskiej rap gry.
2: Dobry pomysł, tylko co z tym kobiecym rapem?
3: Raperki w hip-hopie przeważnie były postrzegane jako akcesorium do rapera przez wiele, wiele lat.
2: No to czas zmienić zasady gry. W poniedziałek biorę stery, a moim gościem będzie Zdunek.
4: Myślą, że używam gusta, do tego mi sklepia, a wasza atencja.
0: Kiss Rap. Poniedziałek od 22 do 24.
2: Dziewczyny rządzą, a panowie mogą tylko słuchać.
0: Kiss Rap w Radiu Kiss FM. Autopromocja. Reklama.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: 18,47,12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
13: To ja też chcę.
12: 24,30.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
16: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
15: Znaczy, Frosta kupiłeś?
16: Proście, się nie da.
17: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
18: Hej, tu Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
19: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
13: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20:30 w TVP1 i TVP VOD.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Teraz ostatnia reklama.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Po reklamie. Radio Kiss FM.
11: Come on,
7: Drops and bangers. Same

0: Kiss FM, no ale teraz potańczyliśmy z Nikodemem, no naprawdę świetny numer. A my teraz przechodzimy do świetnej informacji, bo Lady Gaga urodziła!
1: Gratulacje!
0: Brawo! No oczywiście paparazzi ją wyhaczyli, ale no mimo to my się dla niej cieszymy.
1: Zgadza się, maluch na pewno będzie prędko mówił imię mamusi, to pewnie na pierwszego słowa to będzie gu gu gaga, coś takiego.

0: Malcolm Todd, Earrings na pełnej w Radiu Kiss FM. Jakie jest twoje, jakieś takie główne źródło informacji?
1: No, na przykład internet.
0: Myślałem, że powiesz, że update Radio Kiss FM, na który was właśnie zapraszamy.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
3: Jest 15. Ceny na stacjach paliw w tym tygodniu będą dalej rosnąć. Takie są prognozy ekspertów. Jednak według Urszuli Cieślak z BM Reflex nie sięgną 10 zł. Rusza śledztwo w sprawie włamania grupy influencerów do szpitala w Miastku. Był pusty, bo placówka złożyła wniosek o upadłość. Grupa nagrała film i zrobiła sobie sesję zdjęciową w placówce. Na materiałach widać, jak leżą na łóżkach szpitalnych czy siedzą przy sprzęcie medycznym. Szpital złożył już oficjalne zawiadomienie o przestępstwie. Według władz szpitala po wizycie influencerów uszkodzone zostały drzwi oraz zamki. Ponad 54 tysiące złotych. Tyle dostaje najbogatszy polski emeryt. Z kolei najniższe emerytury są zaledwie kilkugroszowe. Naturalna gąbka morska ma w sobie plastik. Badacze znaleźli w niej drobiny i folie.
4: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
1: Minęła 15, a nam nie mija humor, bo pomijając, że w naszym studiu jest mega wesoło, to muza, którą puszczamy, no to po prostu wprowadza nas automatycznie w stan tańczenia i w ogóle szaleństwa. A takiej muzy jest u nas sporo, bo gramy najnowsze dropy i najmocniejsze bangery i dbamy o to, żeby czas mijał mega przyjemnie.
0: Dbamy też, żebyście zawsze mieli info o najświeższych ploteczkach, dramach i trendach, które są teraz viralem. No to co? Lecimy na pełnej. Nikodem Formella
1: i Daria Kulej i Radio Kiss FM.

0: Temper City, Reverse Psychology na pełnej wjechało w Radiu Kiss FM. Mordeczki, no, chcielibyśmy z wami porozmawiać, tak sobie teraz właśnie rozmawialiśmy z Darią, więc wbijajcie na naszego WhatsAppa radiokiss.fm, tam wchodzicie na stronę, przekierowuję was właśnie na naszego WhatsAppa i tam wysyłajcie nam głosóweczki o treści.
1: Czego wam się dzisiaj mega nie chce? Co po prostu wam sprawia największą trudność i najchętniej przełożycie to na kolejny dzień? Czego wam się dzisiaj mega nie chce? Na przykład mi się nie chciało dzisiaj wstać, ale finalnie wstałam do pracy.
0: Jesteś taka silna.
1: Dzięki.
0: Mega mi imponujesz. I mega mi zaimponuje, jak wbijecie do nas na radiokiss.fm, przekierowanie na WhatsAppa. Czego się wam dzisiaj mega nie chce? Czekamy.
1: A za najfajniejsze głosówki, coś wam fajnego z naszego merchu wyślemy, także naprawdę warto się postarać, czego wam się dzisiaj mega nie chce, radiokiss.fm. A teraz na antenie Radio Kiss to coś. Wy macie to coś.

0: Radio Kiss FM, Only Drops and Bangers i wlechały do nas właśnie takie dropy i bangery, ale w formie głosoweczek, także może posłuchamy sobie, jakie były tutaj nasze faworyty.
1: Co nam Werka powiedziała, czego jej się dzisiaj nie chce? Uwaga!
2: Mi się dzisiaj nie chce jutro iść do pracy.
1: O Wera, my cię totalnie rozumiemy, nam się też nie chce codziennie tak naprawdę, ale jutro, naszą pracę.
0: Tak, ale jutro to już w ogóle by się nie chciało.
1: Oj, nie ma co. I mamy jeszcze głosówkę od Magdy. Posłuchajmy, czego Magdzie się dzisiaj nie chce.
3: Wracam właśnie z pracy, to mi się bardzo...

0: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Canteo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
1: Reklama.
2: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
7: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
6: Już od 400 zł studiuj.
7: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
6: Ekonomię i logistykę.
7: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
6: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
7: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
6: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
8: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Wymarzone mieszkanie? Zapewnia relaks i miejsce do pracy. Takie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate. W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od 1 do 4 pokoi ze strefą coworkingową i tarasem dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach.
2: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
3: A w Brykomanie sprawdzałeś?
2: No nie, ale...
3: Ale co?
2: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
3: A to zobacz ten.
2: No rzeczywiście.
4: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1

0: po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii dobry plan wystarczy.
1: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Dedeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez dwa dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
4: Develia. Dobrze być w domu.
5: Teraz ostatnia reklama.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.

0: poprosiliśmy was o nagrywanie głosówek, czego wam się dzisiaj najbardziej nie chce robić. No i wpadła taka głosówka, która nas...
1: Wow. Aż mi ślinka cieknie, lecisz z tym.
2: Wracam właśnie z pracy, to mi się bardzo chce, ale mega mi się nie chce robić bigosu, na który mam od rana strasznie mocną ochotę.
0: Ikona! Nie, naprawdę, Magda jest ikoną. Bigos we wrześniu, kochamy, pozdrawiamy. I za tę wspaniałą głosówkę coś ci fajnego wysyłamy.
1: A ty nam wyślij bigos, please.
0: A teraz wam dajemy, bo już nie wysyłamy, ale dajemy świetny numer Karol G, Baby Wow.

0: Słuchacie, Radia Kiss FM, Only Drops and Bangers. I mamy dla was bangera, bo 84-letnia pani Krystyna Zabola wspięła się na rysy, wow, i tym samym zdobyła wszystkie szczyty Korony Gór Polski.
1: Wow, no pani Krysiu, naprawdę. Jesteśmy chyle very czoła. Impressed. Ja bym pewnie brzmiała przez całą drogę tak.
2: No, a daleko jeszcze?
3: Tak.
2: Daleko jeszcze?
4: Tak.
2: No to daleko czy nie?
4: Nie.
2: Serio?
4: Nie!
0: Tak czy siak.
1: To bym była ja. A teraz przenosimy się już nie w góry, tylko nad morze, bo Sopot, Żabson, Helwig, Sentino wjeżdża na antenę Radia Kiss FM i pobuja nas wszystkich.

0: i mam dla was takie typowe info z Warszawy, dlatego że ponownie ktoś zdecydował się wspiąć na najwyższy budynek Unii Europejskiej. Był to Francuz, 26 lat, a na dachu już czekała policja.
1: Wow, uwielbiam, jak ktoś spełnia marzenia. Wydaje mi się, że on chyba w dzieciństwie ewidentnie chciał zostać Spider-Manem.
2: Radio Kiss FM.
0: A zaraz bijamy do was z mega słodziutką informacją. Przygotujcie się na to.
2: Kiss Rap w Radiu Kiss FM.
3: A może by tak?
2: 2 godziny damskiej rapgry.
4: Dobry pomysł, tylko co?

0: poniedziałek biorę stery, a moim gościem będzie Zdunek.
1: Kiss Rap. Poniedziałek od 22 do 24.
0: Dziewczyny rządzą, a panowie mogą tylko słuchać.
1: Kiss Rap w radiu Kiss FM.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Yes.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: W cyklu Recepta na długowieczność nadajemy z greckiej wyspy Ikaria. Na tej właśnie wyspie ludzie żyją najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.
2: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
3: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
4: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Teraz ostatnia reklama.
15: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: przestanie długo bujać. Tak jak mega słodkie informacje. I teraz przechodzimy do was z taką. Czyli listy naukowcy opracowali specjalne kombinezony dla rannych pingwinów. Mają przyspieszyć one gojenie ran po zaplątaniu się w sieci rybackie. No mega słodko te pingwiny wyglądają.
1: Ogólnie najlepiej, gdyby do takich sytuacji w ogóle nie dochodziło, ale jest to generalnie dobry news.
0: Cutie.

0: Loser, totalnie na pełny wjechał w Radiu Kiss FM, a jeżeli wy nie chcecie być loserami, to słuchajcie naszego update'u Radia Kiss FM,
1: który już teraz wjeżdża na antenę, więc zróbcie głośniej.
2: What's up? Co tam w Poznaniu?
3: Urszula Salamon, zapraszam. W piątek w Teatrze Nowym czeka nas premiera. Zobaczymy sztukę Marilyn Monroe, Place Check of Tonight. Będzie to nie tylko rekonstrukcja biografii ikony popkultury, ale też próba dopisania kolejnych warstw do jej mitu. Premiera już w ten piątek. A w Heliosie zobaczycie dziś film Niebo nad Normandią. To trzymająca w napięciu produkcja, oparta na prawdziwych, nieopowiedzianych dotąd kulisach desantu wojsk alianckich w Normandii w 1944 roku. Seans dzisiaj o 20:45 w kinie Helios. A w Starym Browarze zawisły już prace mistrzów malarstwa Matejki, Malczewskiego, Mechofera, Wyspiańskiego i Chwistka. Wystawa Poza twarzą będzie opowieścią o sposobach widzenia człowieka w polskiej sztuce od XIX wieku po współczesność. Wystawa potrwa do 10 lutego.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
4: Jest 16. Marian Kmita będzie pełnił obowiązki prezesa PKOL. To jeden z wiceprezesów. Przejmie obowiązki aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza. Utrudnienia na A2. Autostrada jest zablokowana w kierunku Poznania po kolizji ciężarówki, która uderzyła w przydrożne barierki. Według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad utrudnienia w ruchu mogą potrwać do godziny 17:30. Sesja zdjęciowa na torach kolejowych. Na taki pomysł wpadły dwie nastolatki w Radomsku w Łódzkiem. Dziewczynki stojące około 200 metrów od przejazdu zauważyli policjanci. Gdy ich radiowóz przejechał przez przejazd, rogatki zaczęły się opuszczać. Wtedy mundurowi podbiegli do nastolatek i ściągnęli je z torów. Szykuje się nowy film z serii o Jamesie Bondzie. Jest już pierwsza wersja scenariusza, ale daty premiery filmu jeszcze nie ma.
0: Na zegarach jest już po 16, a my nie zwalniamy tempa i lecimy na pełnej. Na tę godzinę rozkład jazdy chyba was nie zaskoczy. Dopilnujemy, żeby rozbujały was fresh dropy, dowalone bęgary i obiecujemy, będzie mega, mega ciekawie.
1: A do tego będzie bardzo dużo ploteczek i ciekawostek, newsików, czyli to, co my najbardziej lubimy, więc let's hear it! Daria Kulej.
0: Nikodem Formella.
1: I Animal na antenie.

0: Ginza, ale ty się ruszasz.
1: No, umiem tymi bioderkami kręcić.
0: No pewnie.
1: A teraz przechodzimy do OG ekipy, bo wujek Łuki zdradził, dlaczego OG ekipa Freeza się rozpadła. O. Otóż to wcale nie chodziło o te schody, o których było mówione, tylko o to, że po prostu spędzali ze sobą 24 na dobę. Ze sobą mieszkali, jeździli na wakacje, cały czas ze sobą spędzali czas, więc już finalnie ich ta przyjaźń trochę wygasła, już tak średnio
0: no,
1: im
0: teraz,
1: poszło.
0: I teraz właśnie rozumiem, czemu nie spędzamy weekendów razem, kochana, i dlatego nasz duet jest taki udany.
1: Tak, czyli to nie kwestia tych pier... schodów.

0: W Radiu Kiss FM, a ja mam dla ciebie to coś, co mnie rozwaliło, bo iShow Speed wywalił się na rowerze w Nowym Jorku. Jedzie jak gdyby nigdy nic i bam, stracił balans. Jego ochroniarz podbiega i go podnosi niczym dzieciaka. I najśmieszniejszy jest fakt, że w zasadzie czeka, aż ktoś podejdzie i go podniesie.
1: O nie, po pierwsze, gdzie on miał kask? A po drugie, no w sumie, gdybym dostawała tyle hajsu, co jego ochroniarz, to też bym za nim biegła. Radio Kiss FM. A już za chwilę wbijamy do was ploteczką o super świeżej aplikacji.
2: To jest Radio Kiss FM.

0: drops and bangers.
1: Yes.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.

0: problemem diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
3: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
8: Stał też wrześniowe 20-lecie. Pawilon 3A MTP Poznań. 16 czerwca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Poznań, Pawilon 3A MTP. 16 czerwca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
16: Media

0: Tate McRae, Sportscar w Radiu Kiss FM. I Nikodem, słuchaj, ja mam dla ciebie mega ważne pytanie.
1: Nalecisz.
0: Czy masz jakieś rzeczy, które chciałbyś, żeby były społecznie akceptowalne?
1: Tak, żeby można było napisać do kogoś, do jakiejś pary i zapytać się, czemu zerwali. Obwi najpierw napisałbym do Kubanowo i Jeleniewskiej, ale troszkę obawiam się, że to byłby chyba dynamit.

0: Malcolm Todd, Earrings w Radiu Kiss FM. Only Drops and Bangers i takie dropy i bangery też są na naszych socialach.
1: Oczywiście, że tak, bo jak wiecie, ostatnio był u nas Janusz Walczuk i teraz się też pojawiają wyrywki różne z tego, więc jak nie byliście i nie mogliście słyszeć, niestety, żenada lekka, ale okej, to teraz możecie to zobaczyć na naszym Instagramie, więc wbijajcie tam mega szybko.
0: Wbijajcie tam koniecznie.
1: Radio Kiss FM. A już za chwilę pogadamy o ikonie musicali.

0: Kiss Rap w Radiu Kiss FM.
1: A może by tak? 2 godziny damskiej rap gry.
2: Dobry pomysł, tylko co z tym kobiecym rapem?
3: Raperki w hip-hopie przeważnie były postrzegane jako akcesorium do rapera przez wiele, wiele lat.
2: No to czas zmienić zasady gry. W poniedziałek biorę stery, a moim gościem będzie Zdunek.
4: Myślą, że używam gusta, do tego mi sklepia, a wasza atencja, ja zawsze tam ci nie trzeba.
0: Kiss Rap. Poniedziałek od 22 do 24.
2: Dziewczyny rządzą, a panowie mogą tylko słuchać.
0: Kiss Rap w radiu
5: Kiss FM.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
7: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
6: To w ogóle możliwe?
7: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
8: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Ty ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Słuchaj, Marian.
5: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
5: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
14: Desnoran?
13: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
14: Naprawdę?
13: Już mam chrapkę na Desnoran.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Jak?
14: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
16: Po Desnoranie znika chrapanie.
15: Aflofarm.
17: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
18: Teraz ostatnia reklama.
19: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
20: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
21: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział skłogów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
22: Po reklamie.

0: Stanach Cichosza w Radiu Kiss FM. No i tutaj info, bo Addison Rae dezaktywowała swojego Instagrama. W zasadzie nie wypowiadała się na ten temat, tak sobie obczaiłem. Po prostu zamknęła konto i zostało tylko jej konto promocyjne.
1: No, ogromna inspiracja. Ja chyba pójdę jej śladami i będę dezaktywowała laptopa roboczego.
0: Ja sobie nie wyobrażam dezaktywować swojego Instagrama, bo wtedy bym nie znał takich nut.
1: To prawda. I na TikToku ikoniczny numer.
0: Totalnie, ja ją widziałem już wszędzie.
1: Ja już tańczę, ja już idę, pa!
0: Slay to dance w Radiu Kiss FM, let's go!

0: Closer, wiesz do czego już jest coraz bliżej?
1: Oj, wiem i chyba każdy zna już ten rozkład, bo już za chwilę wjeżdża update Radia Kiss FM, także róbcie głośniej, no nie ma innej opcji. Let's go!
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
3: Jest 18. Dron znaleziony dzisiaj na plaży nad Bałtykiem jest prawdopodobnie rosyjski. Mógł wpaść do wody daleko od brzegu i przydryfować na polską plażę w Rusinowie koło Jarosławca. Rosja i Ukraina zgodziły się powstrzymać uderzenia na obiekty energetyczne, ogłosił prezydent USA Donald Trump. Wcześniej obwiniał ukraińskie ataki za wzrost cen oleju napędowego. Fizjoterapeuci alarmują. Już nawet 90% uczniów ma wady postawy. Główne powody to mało ruchu i siedzący tryb życia. Dlatego najważniejszy jest codzienny ruch. Piłkarz reprezentacji Polski Jakub Piotrowski może wrócić do gry. Przeszedł zabieg ablacji serca, by leczyć migotania przedsionków. Na boisko mógłby wrócić w drugiej połowie listopada.
1: Na zegarach mamy już 18, a przed mikrofonami wciąż wasze ulubione duo, Daria Kulej
0: i Nikodem Formella, siemano. No, na tę godzinę to jesteśmy też jeszcze wciąż bardzo dobrze przygotowani, same dropy, same bangery i bardzo, bardzo dużo ploteczek.
1: I też ciekawostek, bo my naprawdę jesteśmy super ludźmi, którzy wiedzą, co przygotować, żeby zachwycić naszych kochanych słuchaczy, więc koniecznie bądźcie z nami i róbcie głośniej, bo wlatujemy w bangery. Radio.
0: A teraz wjeżdża kolejny banger Molly Elizabeth, Run Rabbit na pełnej w Radiu Kiss FM.

0: PM wjechało na pełnej. No właśnie, a propos takich gadających ciał, to takie ciała sobie stoją, gadają w kolejkach do lokali. Wyświetla mi się taki gość w Nowym Jorku, gdzie pełno ludzi właśnie stoi w kolejce do jakiegoś lokalu. No i moje pytanie do ciebie. Ile byś najwięcej mogła wystać w kolejce?
1: Wow, no powiedzmy, nie wiem, tak, godzinę. Godzinę jestem w stanie poczekać.
0: No bo tam do tych nowych lokali to nawet są kolejki po 100 osób. Ja ostatnio byłem w Krakowie, tam stałem, matko, chyba pół godziny, no ale taka niestety jest scena viralu. A ja lubię cię jak lato, a chcę...

0: Genetic w Radiu Kiss FM. I uwaga, ploteczka! YouTube'owa grupa Friends, czyli ta od czajnika, pojechała na wakacje. I są na pięknym statku, na którym masz sklepy. Masz tak naprawdę wszystko. Biżuterię. No, jest szał. Tylko jest taki problem, że oni nagrywają dość basic content, bo bawią się w chowanego.
1: Ale... wiesz co, no moim zdaniem oni nie wykorzystują całego tego potencjału, bo zamiast robić coś mega crazy, to bawią się oni w chowanego.
0: No tak, więc oni by pewnie chcieli, żebym ja im powiedziała coś takiego.
2: Niebanalne, twórcze, kreatywne.
1: Ale raczej powiemy im coś w tym stylu.
3: Dorośli, Lolitko, dorośli.
4: Radio Kiss FM.
0: A już za chwilę pogadamy o wielkich donicach.
4: Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz, farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się, taka okazja tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: 8200. 8600.
8: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
7: Potrzebujemy towaru.
9: I pieniędzy.
8: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
10: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
11: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
10: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
11: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
10: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
12: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
13: GWM. Go with more.
14: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
15: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
16: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
17: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
18: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który pobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy zmieniają.

0: Lidlu. Bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
3: Teraz ostatnia reklama.
4: Sądni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
3: Po reklamie.

0: słuchać Radia Kiss FM, Only Drops and Bangers. No i mamy tutaj banger, bo zrobiło się głośno, a tu tak Sydney Sweeney, bo wzięła ona udział w sportowej reklamie, w której pokazała, no, bardzo dużo. Co ty na to?
1: Widziałam, no ona bo ogólnie lubi pokazywać siebie dużo.
0: Bo lubi, pamiętajcie, jak już o Sydney zapomnicie, to na pewno wróci z reklamą, w której atuty wyeksponuje na tyle, żebyście na długo zapamiętali.
2: Radio Kiss FM.
1: A za chwilę powiem wam o tym, co koniecznie musicie jutro od godziny 7 robić.

0: Rypap w Radiu Kiss FM. My nie mamy za co was przepraszać, dlatego że mamy same najlepsze programy,
1: mamy
0: bo już
1: najlepsze.
0: Jutro od godziny 7 będzie Julia Wasilewska.
1: Oczywiście i ona robi nam bardzo, bardzo easy time rano i nastraja na dobry poranek, afirmacje, najlepsza muza, no ja uwielbiam słuchać audycji Julki.
0: Dużo ploteczek, naprawdę zawsze się dzieje dużo, więc jutro punkt 7 włączamy Radio Kiss FM i słuchamy Julii Wasilewskiej.

0: Livka, poza tobą nic w Radiu Kiss FM, a ja mam dla ciebie mordeczko horoskop. Jesteś gotowa? No dobra, no to dla ciebie. Dobry dzień na nowe pomysły i przełamanie rutyny.
1: Dobra. Ciekawie, co okay. Nie? A jak u ciebie to wygląda?
0: U mnie jest, możesz otrzymać pochwałę lub sygnał, że jesteś na dobrej drodze.
1: No to na pewno nie o mnie, ode mnie. Ja cię w ogóle nie będę chwaliła.
2: Radio Kiss FM.
1: Dobra, co ty na to myślisz, żeby ktoś zaraz do nas wbił? Jesteś
0: Jestem
1: na to
0: za.
1: Gotowy?
0: Stopro.
1: Dobra, no to wy zostańcie z nami, bo za chwilę ktoś do nas wbija.

0: To promocja. No siemano. Tu nowe radio Kiss FM. Poznajmy się trochę. Odezwij się do nas. Please leave a message at the tone. Powiedz, gdzie nas słuchasz, co właśnie robisz i jak mija ci dzień. Nagraj głosówkę, co tylko chcesz.
1: Pozdrawiam dobrych chłopaków i niech się to trzyma, dobry przekaz leci.
0: Numer naszego WhatsAppa znajdziesz na radiokiss.fm. Yes. Autopromocja. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
4: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
3: Już od 400 zł studiuj.
4: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
3: Ekonomię i logistykę.
4: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
3: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
4: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
3: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
5: Wymarzone mieszkanie? Zapewnia relaks i miejsce do pracy. Takie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate. W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od 1 do 4 pokoi ze strefą coworkingową i tarasem dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach.
6: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
7: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
15: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
16: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
17: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director. Po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
18: Za 100 metrów skręć w 1970 rok.
19: Gdzie ty mnie prowadzisz?
18: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show. Wpadaj na 10. edycję kultowej imprezy. Setki motoryzacyjnych perełek, giełda pojazdów zabytkowych i widowiskowe pokazy driftu klasykami. Od 18 do 20 września na MTP. Bilety na tobilet.pl.
20: Teraz ostatnia reklama. Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
21: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan drugie opakowanie aż 70% taniej. A przy zakupie papieru toaletowego marki Auchan 10 rolek drugie opakowanie za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
22: Od 30 lat.
20: Po reklamie. Radio.

0: Teraz, tak jak mówiliśmy, mamy ze sobą gościa. Gość, który będzie o godzinie 22 już na antenie.
1: Dokładnie, i będzie nam prowadził dzisiejszy Kiss Rap.
2: Siemanko, dzisiaj dziewczyny górą, słuchajcie.
0: Iga,
2: naprawdę.
0: Dudziuk, siemano.
1: Siemano.
0: Czy jesteś przygotowana na program? Kto będzie? Zdradzisz już coś może?
2: Nie jestem przygotowana? Nie zdradzę, kto będzie? Słuchajcie uważnie.

0: Post Malone, Sway Lee, Sunflower na pełnej w Radiu Kiss FM. Takie dropy i bangery tylko u nas. No i cóż, żegnamy się już dzisiaj.
1: Jutro też takie dropy i bangery będą. Będą też ploteczki. No naprawdę będzie się dużo działo. Od godziny 14 ten sam skład.
0: Ten sam skład, czyli bez zmian. Ja, Nikodem Formella.
1: I Daria Kulej. No to co? Słyszymy się jutro o 14. Siemano.
0: Siemano.

I've been fighting.

0: Kiss Rap w Radiu Kiss FM.
1: A może by tak? 2 godziny damskiej rap gry.
2: Dobry pomysł, tylko co z tym kobiecym rapem?
3: Raperki w hip-hopie przeważnie były postrzegane jako akcesorium do rapera przez wiele, wiele lat.
2: No to czas zmienić zasady gry. W poniedziałek biorę stery, a moim gościem będzie Zdunek.
4: Myślą, że używam gusta, do tego mi sklepia, a wasza atencja, ja zawsze tam ci nie trzeba.
0: Kiss Rap. Poniedziałek od 22 do 24.
2: Dziewczyny rządzą, a panowie mogą tylko słuchać.
0: Kiss Rap w Radiu Kiss FM.
5: Kiss. Autopromocja. Reklama.
6: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
7: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
6: To w ogóle możliwe?
7: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
13: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
12: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
15: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
14: No, ci panowie z Media Expert.
15: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
16: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt

0: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
6: Lidl. To się opłaca.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Teraz ostatnia reklama.
13: 18,47, 12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
14: To ja też chcę.
13: 24, 35.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Po reklamie.

0: Kiss Rap w Radiu Kiss FM. Może by tak. 2 godziny damskiej rap gry.
1: Dobry pomysł, tylko co z tym kobiecym rapem?
2: Raperki w hip-hopie przeważnie były postrzegane jako akcesorium do rapera przez wiele, wiele lat.
1: No to czas zmienić zasady gry. W poniedziałek biorę stery, a moim gościem będzie Zdunek.
3: Myślą, że używam gusta, bo tego mi sklepia, a wasza atencja.
0: Kiss Rap. Poniedziałek od 22 do 24.
1: Dziewczyny rządzą, a panowie mogą tylko słuchać.
0: Kiss Rap w radiu Kiss FM. Kiss. Autopromocja. Reklama.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
11: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo-wstanek zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
6: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neosine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
10: Masz apetyt na sukces? Studiuj na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Projektuj żywność przyszłości. Dbaj o jakość i bezpieczeństwo produktów. Rekrutacja trwa. Wejdź na rekrutacja.up.poznań.pl.
11: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
12: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
13: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział skłonu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
14: 18,47, 12.
15: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
16: To ja też chcę. 24, 30.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Teraz ostatnia reklama.
19: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
20: Desnoran?
19: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
20: Naprawdę?
19: Już mam chrapkę na Desnoran.
21: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
19: Jak?
20: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
22: Po Desnoranie znika chrapanie.
21: Aflofarm.
18: Po reklamie.

0: Rap w Radiu Kiss FM.
1: A może by tak? 2 godziny damskiej rapgry.
2: Dobry pomysł, tylko co z tym kobiecym rapem?
3: Raperki w hip-hopie przeważnie były postrzegane jako akcesorium do rapera przez wiele, wiele lat.
2: No to czas zmienić zasady gry. W poniedziałek biorę stery, a moim gościem będzie Zdunek.
4: Myślą, że używam gusta, do tego mi sklepia, a wasza atencja, ja zawsze tam, co nie trzeba.
0: Kiss Rap. Poniedziałek od 22 do 24.
2: Dziewczyny rządzą, a panowie mogą tylko słuchać.
0: Kiss Rap w radiu
5: Kiss FM.
0: Autopromocja. Reklama.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Widziałeś, Ryśku? Nasi sąsiedzi poszli w melanż. Weźmy z nich przykład.
10: Też chcesz imprezować?
9: Jakie imprezować? Nowaccy poszli w melanż. To taki kolor. Jeden z wielu. Kostki brukowej z hurtowni materiałów budowlanych Wesołek.
11: Bierz dobry przykład. A kostkę brukową i płyty tarasowe od Wesołka. Postaw na materiały odporne na warunki atmosferyczne. Łatwe do układania i pielęgnacji. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl.
12: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
13: Masz apetyt na sukces? Studiuj na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Projektuj żywność przyszłości. Dbaj o jakość i bezpieczeństwo produktów. Rekrutacja trwa. Wejdź na rekrutacja.up.poznań.pl.
0: Teraz ostatnia reklama.
14: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
15: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.

0: to jest, słuchajcie, Kiss Rap. Dzień dobry. Jedyna taka audycja w polskim eterze. Gramy wam to, czego inni wam nie zagrają, a po 23 lecimy bez cenzury. Dzisiejszy program, słuchajcie, jest wyjątkowy. Po pierwsze dlatego, że nie ma mojego kisowego chłopaka, czyli Kamila. Pojechał na wakacje. A po drugie dlatego, że pogadamy o postrzeganiu dziewczyn na rap scenie w Polsce i globalnie i o tym, jak to wszystko się pięknie rozwijało. Dlatego zaczynamy od absolutnie wyjątkowej Queen Latify i numeru Unity. To jest tak naprawdę jeden z najważniejszych kobiecych numerów w historii rapu. I to nie jest tylko kawałek o ruchu girl power, ale jest to tak zwany manifest szacunku do kobiet i sprzeciw wobec seksizmu w kulturze hip-hopowej. A jak wiemy, on nadal istnieje i o tym szerzej porozmawiamy do godziny 24. Iga Dudziuk, cześć, witajcie. To zagrajmy Unity, numer, który w 95 roku zdobił Grammy w kategorii Best Rap Solo Performance, a nie żeby coś, ale to Queen Latifah zapoczątkowała w ogóle kobiecy rap.
1: Kiss Rap w Radiu Kiss FM. Kiss FM.
0: Dajcie głośniej, Queen Latifah, Unity, to teraz w Radiu Kiss FM.

Drops and Bangers w radiu Kiss FM. A to jeden z tych najbardziej ikonicznych debiutów w historii hip-hopu, czyli Missy Elliott The Rain. Ten numer bardzo, ale to bardzo mocno wyprzedził swoje czasy. Myślę, że to dzięki temu, że za produkcję odpowiada dobrze wam znany Timbaland. Sama Missy jest z kolei fenomenalna, bo jej muza, jak na tamte czasy oczywiście, była bardzo mocno eksperymentalna, zabawna, pełna dziwnych dźwięków i pomysłów, które później stały się częścią mainstreamu. A skoro o mainstreamie mowa, to tej pani nie muszę przedstawiać nikomu. Bambi. Ta laska miała dosyć skomplikowany start, musiała się dosyć mocno rozpychać w tej rap grze, ale myślę, że wyszło jej tak jak nikomu, bo jest bardzo mocno słuchana i sama mówi o sobie, że ona już w tym momencie nie pyta o pozwolenie. I Gorset to wam zagramy w Radio Kiss FM. WWA, Kraków, Poznań to specjalnie dla was i oczywiście dla moich misiów, co słuchają nas przez neta. Bambi, Gorset to teraz w Radio Kiss FM.

bardziej charakterystycznych crossoverów rapu i poproka z początku lat 2000. Słuchajcie, sprawdziłam kiedyś dosyć śmieszne statystyki. I podobno do tego kawałka najczęściej uprawiamy striptease zarówno panie, jak i panowie. Myślę, że Eve nie byłaby zadowolona z takiego obrotu sprawy, bo ten tekst jest wymierzony w ludzi, którzy wątpili w jej zdolność do utrzymania sukcesu w mainstreamie, no bo przecież jest kobietą i gdzie kobieta do rapu. Ale ona pokazała, że nie dość, że zjada nawijką niejednego chłopa, to jeszcze zdobywa szczyty list przebojów. Rap, słuchajcie, za to nie musi być zawsze wulgarny, dlatego czas na hot mamuśkę w postaci Dziarmy. Subtelna, ostatnio dużo przekmin robi o życiu, więc sprawdźcie numer wszystko. To wam zagram już teraz w Radiu Kiss FM. A jeżeli chcecie ze mną pogadać o polskiej damskiej rap grze, to śmiało przyjmuję wolne wnioski na WhatsAppie Radia Kiss FM. Odnośnik na radiokiss.fm. To już gramy. Piękny numer, naprawdę. Polecam wam wsłuchać się w ten tekst. Dziarma tutaj rozwala system. Zresztą jak zawsze, wszystko. Drops and Bangers w Radiu Kiss FM.

0: przyszłość.
1: Od kiedy dowiedziałam się, że będziemy mieć córkę, ciągle myślę o swoim dzieciństwie, o tych dobrych i złych chwilach, co mogę ci dać jako mama i przed czym chcę cię uchronić. Spędzam godziny rozpamiętując, porównując się, szukając w sobie skazy, braków, a przecież mam już wszystko. Tu i teraz tworzymy

0: Paper Planes. Wiecie, co jest mega świetne? Że statystycznie babki w rapie z lat 90. czy początku 2000. poruszają praktycznie zawsze bardzo ważne kwestie.
1: Kiss Rap w Radiu Kiss FM.
0: A panowie głównie rapują o Kasie i w seksie. A Mia, która przed chwilą usłyszeliśmy na antenie Radia Kiss FM, poruszyła w fenomenalny sposób temat imigrantów, wiz czy chociażby stereotypów. Numer, muszę przyznać, że ma polityczny pazur, ale w najsmaczniejszym wydaniu, jakie kiedykolwiek było grane, bo to sztuka podnosić takie tematy, jednocześnie zrobić numer, który jest potem wykorzystywany bardzo mocno w popkulturze. Drops and Bangers ponadczasowo w Radiu Kiss FM, a już teraz numer, którego po prostu nie mogło zabraknąć. Gorilla od Little Sims. Laska nie czekała, aż ktoś ją, słuchajcie, zauważy. Ona wydawała przez wiele lat niezależnie, aż w końcu ją zauważono, a ten swój introwertyzm przekuła w siłę, bo okazało się, że tą ciszą i spokojem zbudowała mega pozycję. A Gorilla, czyli to, co wam zagram za chwilę, jest dla fanów Maca Millera. Dobrze słyszycie, bo jest tam mu oddany hołd. Natomiast sama nutka to jest numer o wejściu na poziom, na którym już naprawdę nie musicie nikomu niczego udowadniać. I proszę, moje kochane dziewczyny, zapamiętać to. Jak mantrę. Nie musicie nikomu niczego udowadniać. Proszę sobie to powtarzać. Zawsze przed lustrem. Little Sims, Gorilla. Taki klasyczek, a dostaliśmy właśnie SMS-a na WhatsAppie Kiss FM, że fajnie gramy. Tak klasycznie. To proszę bardzo.

to dzieło przypadku. Dziewczyny spotkały się, Dominika i Chloe Martini. A Rosalie to usłyszała i uznała, że to jest tak dobre, że chciałaby się dograć. I tak powstała właśnie Magma. Bardzo mocne trio, dziewczyny, które są... Myślę, że mocno to nawet jest za mało, ale są bardzo za dziewczynami. Są odporne na typowe mansplaining, o tym więcej po 23 z moim gościem z Dunek, bo to ona wbija do Kiss Rap. A skoro mowa o mocnych babkach, to dobra zawodniczka przed nami. Lil Kim z numerem Queen to jeden z tych numerów, przy których naprawdę można powiedzieć, że kobieta weszła do rapu i powiedziała, to jest moje miejsce. Utwór pochodzi z jej debiutanckiego albumu Hardcore. I uwaga, drodzy panowie, nim mi powiecie, że się sama uprzedmiotawia, no to nie do końca, no bo tytułowa to manifest, prowokacja. Lil Kim bierze to wulgarne określenie, które wobec kobiet ma być obelgą i robi z niego tytuł własny, bo to słowo przestaje oznaczać kobietę, którą można poniżać, a zaczyna oznaczać kobietę, która ma władzę. I Lil Kim namieszała nieźle w rapie, więc niech namiesza w waszych głośnikach już teraz w Radiu Kiss FM. Jak ja lubię ten kawałek. To jest, słuchajcie, klasyka gatunku. Lil Kim i Queen, wiecie, dziewczyna plaża. Tak by było w wolnym tłumaczeniu. Dajcie głośniej w Radiu Kiss FM.

Alchemy, Queen, no wiecie co, tak wam gramy w Radiu Kiss FM. A Kuba napisał, że aż z auta się nie chce wychodzić. Kubula, to jest dopiero początek. A po 23 to się dopiero zacznie, bo moją gościową, gościnią będzie cudowna z Dunek, moja serdeczna przyjaciółka, którą uwielbiam. A ja czekam na tekstówki od was zawsze na WhatsAppie. Odnośnik znajdziecie na stronie radiokiss.fm.

0: Uwaga dekarze, teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
1: Teraz ostatnia reklama.
0: Masz apetyt na sukces? Studiuj na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Projektuj żywność przyszłości. Dbaj o jakość i bezpieczeństwo produktów. Rekrutacja trwa. Wejdź na rekrutacjaupoznań.pl.
1: Po reklamie.

niuanse, jeden z najbardziej bezczelnych i jednocześnie inteligentnych disów w historii kobiecego rapu, bo tutaj ona disuje swojego byłego i robi to naprawdę nieźle i naprawdę inteligentnie. Tak gadam, słuchajcie, o kobietach w rapie, pogadamy też o kobietach w pracy, bo na przykład moje personalne początki w mediach były dosyć skomplikowane. Bardzo często doświadczałam czegoś takiego, że panowie troszeczkę przesadzali, często mnie deprymowali. O właśnie, tu Zdunek mi pokazuje, co należy robić z takimi chłopami, bo już jest tutaj w studiu, zaraz z nami porozmawia, ze mną w zasadzie. I pragnę tylko powiedzieć, że nie wolno bać się zgłaszać tych dziwnych wszelkich zachowań i serio warto o tym mówić, bo głośne mówienie o trudnych rzeczach sprawia, że być może pomożecie komuś. Także chodźcie z Rozali Clay Martini, pobałsujmy trochę do numeru Chodź, Chodź, Chodź w Radio Kiss FM.

0: Rosalii, Chloe Martini, chodź, chodź, chodź w Radiu Kiss FM. A moim dzisiejszym gościem, już zapowiedziałam, jest Zdunek. Cześć!
1: Siemano!
0: Jak tam humor?
1: No kurczę, super! Pierwszy raz w Radio Kiss FM! Jo, przecieram szlaki!
0: To jest prawda, jesteś pierwszą gościnią damską w naszym programie. Tydzień temu był Janusz Walczuk, teraz jesteś ty.
1: Zajebiście, szacun.
0: Czyli to z tobą mam swój pierwszy raz, moja droga przyjaciółko.
1: Ja z tobą! Dawaj buziaczka!
0: Dam ci buziaczka, tylko to chyba nie ta platforma. Słuchajcie, zbliża się godzina 23, zagramy twoje kawałki, ale pogadamy też w ogóle o kobietach w rapie, bo myślę, że masz sporo do powiedzenia w tej kwestii.
1: Nie mylisz się.
0: Dobra, to najpierw dwie, moim zdaniem, super dziewczyny. Teoretycznie z rapem nie do końca mają wspólne, ale Margaret i Natalia Shredder Sold Out. Ja osobiście kocham ten numer.
1: Nie, no super, Margaret przecież puściła chyba epkę albo album rapowy, więc ja ją uznaję za pełnoprawną raperkę.
0: Mówisz? Mhm. Dobra, Natalia Shredder tam dobrze również nawija, to my zaraz wracamy do rozmowy ze Zdunek, a tymczasem Margaret i Natalia Shredder Sold Out w Radiu Kiss FM.

0: Kiss Rap w Radiu Kiss FM. Uwaga, content 18+. Kiss Rap w Radiu Kiss FM.
1: No dzień dobry, mamy 23 i moim gościem, tak jak już zajawiałam, jest Zdunek. Ja ciebie kocham, słuchaj, za szczerość, za autentyzm i za to, że jesteś taka mega wyluzowana, hej.
2: Jakiś damski tańcowy. Jakiś taki wyższy głos niż zwykle.
1: Dopiero się, słuchaj, uczę tego tutaj wszystkiego. I skoro jesteś naszym kissrapowym gościem, to ja teraz proszę cię o 3 losowe fakty na temat Zdunek. Co chcesz?
2: Ciężkie, okej.
1: Coś, czego nikt nie wie.
2: Coś, czego nikt nie wie?
1: Kompletnie.
2: Kurde, ja mogłaś mi przygotować wcześniej na to pytanie. Dobra, okej. No to pierwsze.
1: Tak.
2: Mam kota Ryszarda.
1: O!
2: Tak, mimo że mam uczulenie na koty.
1: Masochistką?
2: Numer 2. Pracowałam w weterynarii, mając uczulenie na koty.
1: Świetne, świetne. Mhm.
2: I numer 3. Kurde, coś, czego nikt nie wie. Szybko, szybko.
1: Może jakiś szkolny fakt, albo...
2: Zawsze byłam słaba z matematyki. I kilka razy musiałam w sierpniu zdawać poprawkę.
1: W ogóle się tym nie przejmuj. Zobacz, niby słaba z matmy, a...
2: A dodaję dobrze.
1: Oczywiście, że tak. Dobra, słuchaj, mówiłaś ostatnio, widziałam na jakimś TikToku, że twoja płyta to jest taki trochę miszmasz. Czy ty już wiesz, czy bardziej chcesz śpiewać, czy bardziej chcesz rapować?
2: Myślę, że będę to łączyć.
1: Okej. Okay.
2: Znaczy, myślę, że jestem dużo lepsza w śpiewaniu jednak, ale jara mnie rapowanie i lubię to robić. I lubię kminić bardziej nad tekstami, więc myślę, że będę się w tym skillować i będę lepsza teraz. Mam nadzieję. Trzymajcie kciuki.
1: Masz na oku jakiś kolab? Pewnie nie możesz zdradzić, jeżeli masz.
2: Nie mogę ci zdradzić.
1: Ale coś tam się szykuje?
2: No słuchaj, ja teraz rozpoczęłam nową erę, dlatego też przefarbowałam się.
1: Jak się nazywa twoja nowa era?
2: Black era, niech będzie.
1: Black era.
2: Black era. Okay. Dobra, dziwnie to zabrzmiało, nieważne, okej, po prostu...
1: Ej, bez skojarzeń, black era jest dobrze.
2: Black era. Więc mam nadzieję, że moja nowa era przyniesie mi... Znajmy coś nowego.
1: Dobra, wrócimy do naszej rozmowy, a tymczasem numer, który ja osobiście kocham, Azalia, tak, zaczynamy godzinę 23.
2: Kocham Azalię, pozdrawiamy.

0: słuchacie radia Kiss FM?
1: Może to nie była Zalia, ale dalej zajebista.
0: Dobra, słuchaj, Zdunek, mam do ciebie bardzo fajne pytanie a propos postrzegania kobiet w rapie. Mam nawet cytat, słuchaj, Zali, posłuchajmy.
2: Raperki w hip-hopie przeważnie były postrzegane jako akcesorium do rapera przez wiele, wiele lat.
0: Jestem ciekawa, co ty o tym uważasz, o takim zdaniu.
1: Wiesz co, uważam, że jest w tym na pewno ziarno prawny. Ja ogólnie uważam, że no jakby nie patrzeć, rap przez wiele, wiele lat jednak no, kojarzył nam się z płcią męską, ale nie uważam, że w XXI wieku jest takie przeświadczenie już teraz. Wiadomo, że tam samce alfa wielkie na Facebooku się sadzą, ale myślę, że jak tak na co dzień patrzę i gdzieś tam jednak przebywam w tym środowisku, to nie czuję czegoś takiego, że nie wiem, jestem bardziej oceniana.
0: Okej, czyli nie miałaś nigdy takiej sytuacji, że ktoś cię gdzieś tam zdyskredytował za to, że jesteś dziewczyną?
1: Znaczy w internecie, nie? Ale wiesz, internet to po prostu jest toxic miejsce, nie?
0: To prawda.
1: Nieważne, co robisz, nieważne, czy rapujesz, czy śpiewasz, czy tańczysz, czy, nie wiem, kurwa, recytujesz, to tak naprawdę zawsze ktoś cię zjedzie, nie? Więc ja nie odbieram tego, że to jest stricte przeciwko raperkom, nie?
0: Okej. To jest ciekawe, ciekawe, co mówisz. Fajnie, fajnie, że ty tego nie doświadczasz. Natomiast gdybyś miała coś doradzić dziewczynom, które doświadczają tego typu tekstów, to uważasz, że powinny to olewać czy konfrontować się?
1: Zależy chyba od charakteru. Ja jednak jestem osobą, która gdzieś tam, myślę, pierwszorzędnie jest empatyczna, więc nie wydaje mi się, że gdzieś tam te negatywne uczucia, które nawet przychodzą mi po usłyszeniu takiego tekstu, powinnam wylewać na inne osoby. Ja po prostu nie jestem taką osobą. Jeśli ktoś ma taki charakter, ja nie oceniam, ale ja jednak zawsze proponuję to, żeby zacząć jednak od tej dobrej, miłej strony, podać sobie rękę.
0: Ewentualnie nagrać disa?
1: Ewentualnie nagrać disa. To już wiadomo, jak już się jest gdzieś też na takim poziomie, co nie? No bo wiadomo, że jak teraz była ta słynna afera z Leo i z Fagatą, no to wiadomo, one na siebie mogą nagrać disa, ale wiesz, jakby nagrał jakiś random tego disa, to i tak nikt by tego nie przesłuchał, nie? Dis ma sens, kiedy ktoś to usłyszy.
0: Dobra, właśnie, o disach i o Fagacie porozmawiamy już za chwilę, a tymczasem Doja Cat, Paint the Town Red w Radiu Kiss FM. Dajcie głośniej.
1: Jak to ja?
0: Jak to się stało?
1: Słuchajcie, that's okay, moje numery pierwszorzędnie.
0: Dwie wariatki się spotkały. No to jeszcze lepiej.

0: to jest z Dunek. Miała być Doja, ale była z Dunek.
1: Słuchaj, nie są to Doja. Ej, szczerze? Mega mocny numer. Podaj, jak to się nazywa.
0: Boeira, po angielsku nie wiem, jakby było.
1: Tak samo, bo to jest nazwa wina,
0: ale
1: alkoholu.
0: Ale myślałam, że może wiesz, jakoś zrobimy bardziej z angielskiego.
1: Nie, my to wpisaliśmy. Dobra, nawet nie wiem, czy mogę zdradzać. Nie mogę.
0: Nie możesz?
1: Nie, no beka, szczerze to szukaliśmy po prostu rymu i znaleźliśmy. Więc chyba to się tak czyta, ja też do dzisiaj nie wiem, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Niech będzie.
0: Powiem ci, że z tobą są naprawdę... uwielbiam z tobą wywiady, bo są totalnie nieobliczalne. Jeszcze jak my razem się połączymy, to już w ogóle świat płonie. Naprawdę świat płonie. A propos płonącego świata. Słuchaj, no ostatnio w internecie jest grubo a propos fagaty, bo wychodziły przeróżne fakty, przekminki, trochę plotek. I chciałam się ciebie zapytać, co uważasz a propos całej tej dramy? Czy uważasz, że w ogóle powinien być cancel na fagatę? Bo i teraz na przykład kluby odwołują koncerty.
1: Kurde, stara, no ciężkie to jest pytanie. No, zaczynając od tego, że właśnie ja zawsze się starałam do ludzi podchodzić z empatią, co nie? Z jakimś zrozumieniem. No, ja uważam, że no jednak to jest chyba trochę za grube na gdzieś tam na mnie, nie? Na moje kminie, nie? Jakiejś rzeczywistości. Mhm. Uważam, że kurde, no tak naprawdę to się chyba samo wyjaśniło, nie? Nie potrzeba jednak mojego komentarza, no bo to są już na tyle sytuacje, które są dla mnie odległe, że ja nie chcę być totalnie, wiesz, łączona z tym, ja nie mam ochoty o tym rozmawiać. Myślę, że no jakby nie patrzeć, karma zawsze wróci, nie?
0: Okej, ale rozumiem, że nie zaprosiłabyś fagaty na fita.
1: No nie. Nie, nie zaprosiłam.
0: Okej, do rozmowy wrócimy za chwilę. Teraz mam nadzieję, że zapowiemy prawidłowo piosenkę, która poleci, czyli Doja Daniel is a River. Spróbujmy. Trzymajcie kciuki.
1: Tam tarara!
2: I thought it was all over.
0: Udało się! Yeah!

0: Doja Cat, Paint the Town Red. Tak wam gramy w Radiu Kiss FM, a ten numer to jest pierwsza solowa rap piosenka wykonywana przez kobietę w historii Zielonej Apki, która dotarła na miejsce pierwsze globalnej amerykańskiej listy przebojów, więc wielkie gracy. A moją dzisiejszą gościnią jest Natka Zdunek. Hej!
1: No witam serdecznie, kolejny raz na antenie.
0: Dokładnie, żeby troszeczkę zejść z tonu poważnych rozmów, przygotowałam niepoważną zabawę. Tylko złe odpowiedzi. Czy jesteś na to przygotowana mentalnie?
1: No znaczy, ja zazwyczaj daję złe, więc myślę, że chleb poprzedni.
0: Dobra, pamiętaj, tylko złe odpowiedzi.
1: Okej.
0: Wymarzony kolab.
1: Tylko złe odpowiedzi?
0: Tylko złe odpowiedzi.
1: Lovers.
0: Mhm. Ulubiony polski raper to?
1: Tylko złe odpowiedzi?
0: Tak, tylko złe odpowiedzi w dalszym ciągu.
1: Mata.
0: Najważniejsze w muzyce jest? Według ciebie? Tylko złe odpowiedzi, przypominam.
1: No, mieć poczucie rytmu.
0: Najlepsza piosenka z Dunek to?
1: Milan.
0: Twój celebrity crush?
1: Marek Mostowiak.
0: I mój też. Marzę o numerze z?
1: To jest prawie to samo, co było przed chwilą. Marzę o numerze z...
0: Tam to mógł być kolab, wiesz, jakiś taki na przykład merczowy chociażby.
1: Aha.

0: Natalią Nykiel.
1: Okej, okay, i najlepsze miejsce na dziarę. To proste na sam koniec.
0: Kolano.
1: Kolano. Ty nie masz żadnych dziarek, nie?
0: Nie, no gdzie, Sara? Mam kilka.
1: Dobra, ja tego nie wiem na przykład.
0: Ja mam, Sara, wytatuowane KK na mój album. Mam wytatuowane normalnie. Normalnie
1: świetne.
0: Bym ci pokazała, ale tutaj...
1: W radiu nie widać,
0: nie patrzcie się.
1: Słuchajcie, tutaj Natalia się rozbiera, przecież normalnie z KK.
0: I wiesz, gdzie to było robione?
1: Gdzie?
0: W ADHD u Kacpra Bońskiego. I on podchodzi do mnie i mówi tak: kocham Kacpra, zajebista.
1: Albo KK. I mamy nagłówek: Zdumek kocha Kacpra.
0: Ej, mordzia, ale wiesz, że on jest moim sąsiadem? Ja go znałam jeszcze zanim on był znany, popularny, serio.
1: Widzisz, i wielkie nazwiska po prostu żyją obok siebie.
0: No, bez kitu.
1: Do rozmowy wracamy już za moment, a tymczasem tak do potańczenia, do pomerdania ogonkiem, Jan Klosia i Szklanki.
0: Yeah!

0: Jak losza, szklanki w Radiu
1: Kiss FM. Ciekawe, znowu będziemy popijać Bacardi w klubie ze szklanki. Ej, szczerze?
0: To jest twój guilty pleasure numer?
1: Ja tego słuchałam kiedyś bardzo dużo. Naprawdę.
0: Jakich okazjach?
1: No, ja całe liceum z tego słuchałam. Mhm. Przecież na melanżach to wchodziło jak zło. Się w wódę przy tym, przeznaczy co? Nic nie powiedziałam, w liceum nie można.
0: Natka, mam dosyć teraz takie filozoficzne pytanie do ciebie. Czy dziewczyna w rapie może być jednocześnie seksowna, wulgarna, agresywna i bezczelna, czy nadal spotyka się jakby z karą i dezaprobatą wśród facetów? Tak według ciebie.
1: Myślę, że zależy też na jakim rynku.
0: No właśnie, bo...
1: Zdecydowanie. To też zależy od kultury tak naprawdę kraju, nie?
0: Tak.
1: No bo wiadomo, że Stany mają tą granicę przesuniętą 100 razy dalej niż Polska przykładowo, co nie?
0: Ale myślisz, że my...
1: Polska przykładowo.

0: i gdzieś tam ja mam różne przekminy, więc właśnie, na pewno jakaś część albumu będzie też o tym. Ale wiesz, no, ja jestem jeszcze teraz w takim momencie, skończyłam 22 lata niedawno, więc no też nie ukrywam, że nie mam takich, wiesz, niesamowicie głębokich przekmin jeszcze życiowych w tym momencie. Raczej sobie żyję z dnia na dzień i gdzieś tam... tak naprawdę się uczę tego wszystkiego, nie? Myślę, że za jakiś czas na pewno, ale tak naprawdę niedawno wyprowadziłam się od rodziców, dopiero się, wiesz, uczę takiego życia, takiego, wiesz, dorosłego.
1: No jasne, to teraz zagramy amerykańską raperkę, która jest trochę niegrzeczna. Cardi B. Lubimy?
0: Yes! Klaki!

0: Megan Thee Stallion w Radio Kiss FM. Zdunek dzisiaj jest gościem w audycji Kiss Rap i chciałabym z tobą porozmawiać w ogóle o ziomalskich relacjach, o przyjaźni damsko-damskiej, bo to jest mega istotne.
1: To jest najważniejsze.
0: To jest najważniejsze. Mhm. Czy możesz mi zdradzić, kto jest teraz taką twoją dobrą ziomalką, na którą możesz liczyć, polegać?
1: Ja mam naprawdę bardzo dużo wspaniałych przyjaciółek. Myślę, że nie ma tylko takiej jednej, którą mogłabym wskazać, bo ja naprawdę muszę przyznać, że w życiu mi się trochę poszczęściło.
0: Okay.
1: I tych dobrych ludzi no, mam dużo w swoim życiu, takich, którzy mnie wspierają. No i w większości są to jednak dziewczyny, nie?
0: Super, to jest w ogóle ekstra, że o tym mówisz, ale masz też ziomalki, które są znane, z którymi się trzymasz?
1: No, totalnie tak. No, wiesz, głupio jakbym nie miała trochę.
0: Obracamy się w tym zazdrość, samym... Wiesz, o co chodzi, nie?
1: Obracamy się w tym samym środowisku, co nie? Więc wiadomo, że byłam bardzo często na początku kariery różnych dziewczyn i tak naprawdę z miesiącami one zyskiwały tą popularność, a nasze relacje się nie zmieniały albo zmieniały mm-hmm. się lekko, mm-hmm. bo ja jednak staram się bardzo dbać o te relacje, które gdzieś tam mam w swoim życiu. Uważam, że jednak coś się zawsze dzieje po coś, nie? Ale myślę, że trzeba zrobić naprawdę wielki shoutout dla moich ziomalek, które w tym momencie najprawdopodobniej tańczą na scenie u A$AP Rockiego.
0: Nie, poczekajcie, powtórzmy tu. U tego A$AP-a.
1: U tego A$AP-a, no.
0: Opowiadaj, to jest mocne.
1: No, ogólnie my mamy z ziomalkami taką grupę Aha. na Instagramie i jedna z naszych ziomalek, Lizzie, najprawdopodobniej znasz, no napisała, że dostały zaproszenie, żeby zatańczyć normalnie dwa razy ze swoją drugą ziomarką Lizzie, którą mhm. też pozdrawiam i która mnie w ogóle uczyła tańczyć, więc to jest w ogóle jakiś hit. No i słuchaj, one jako jedyne dwie laski na scenie u A$AP Rockiego. Pojebane, naprawdę mega trzymam za nie kciuki, żeby im ten występ dzisiaj się powiódł.
0: Jest to mocny hot take, a skoro jesteśmy już przy zagranicznym rynku, czy masz rapera? No na pewno masz, który cię tak mega jakoś inspiruje do twojej twórczości, albo kogoś, kogo w ogóle podziwiasz za całokształt.
1: Zagraniczny.
0: Tak, może być raperka, ale może być też raper, no niech będzie.
1: Wiesz co, ja bardzo podziwiam raperkę.
0: O super.
1: O dziwo. I podziwiam w ogóle włoską raperkę. Jej mhm. ksywka to Anna. I no muszę powiedzieć, że stara, to ile ja dziennie jej słucham, to myślę, że no Polaków tyle nie słucham, ile jej, nie? Ona jest zajebista, naprawdę polecam wam wszystkim sprawdzić. Laska sprzedaje stadiony, nie? Zaczyna jak miała chyba 16-17 lat i ona ma taką manierę, no świetna jest, naprawdę genialna.
0: Okej.
1: Okay. Ostatnio wydała album Million Dollar Baby, nie? Szczerze rozpierdam.
0: A w ogóle myślisz o tym, żeby nagrywać w innym języku niż polski?
1: Myślałam o tym, ale chyba na razie jeszcze pasuje ten pomysł.
0: Rozumiem.
1: Znaczy, wiesz co, ostatnio obejrzałam taki program na czerwonej platformie, mm-hmm. tak, dobra. I tam był taki program, nazywał się Dream Academy czy coś takiego i tak powstało Katsai, które mm-hmm. dzisiaj jest
0: jasne,
1: popularne
0: jasne.
1: Na cały świat i mógł się zgłosić każdy z każdego kraju i tak jak teraz Adela podbija tak. prawda, rynek muzyczny, ona też tam była. No i muszę szczerze powiedzieć, że się zastanawiałam, ale wiesz, teraz myślałam sobie, jak to oglądałam, że kurde, szczerze to poszłabym do czegoś takiego, no bo wiesz, jednak produkcja jest przy tobie od samego początku do samego końca.
0: Zajmują się tobą, nie?
1: No mm-hmm. i wiesz, nawet jeżeli nie mówisz świetnie po angielsku, to jednak oni wszystko ogarniają, nie? Tylko wiesz, one tam spędziły dwa lata, dzień w dzień, wiesz, próby od 8 do 20 to był naprawdę no, obóz przetrwania moim zdaniem, nie? Bo to tak łatwo powiedzieć, a one potańczyły.
0: Pewnie.
1: Ale to psychicznie, wiesz, cię też wykańcza, nie? Że jednak musisz naprawdę rywalizować, kto zatańczy lepiej, kto się nada, kto kogo polubi publiczność. To jest moim zdaniem... Wydaje mi się, że ja bym to przetrwała, tak in general, więc czekam na drugi sezon ogólnie.
0: Słowo się rzekło w Radiu Kiss FM, zgłaszasz się, jak będzie taka opcja. Jest to mega inspirujące i już za moment pogadamy o tym, co ciebie inspiruje, bo poprosiłam Zdunek, żeby wysłała mi kawałek. Jeszcze nie zdradzajmy.
1: Nie zdradzam.
0: Ale jest to złoto, słuchajcie, to gramy za chwilę.

0: nachylaj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie.
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie
1: nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca.

0: Autopromocja.
1: O, zobaczcie, księżniczka się w końcu pojawiła.
2: Daj mi spokój, nie mów do mnie teraz.
3: Ogarnij się, dziewczyno. To ty otwierasz każdy poranek od 7 w programie Easy.
2: No dobra, hejka kochani, tu wasza ulubiona prowadząca Julia Wasielewska. Mimo tego, że zaczynamy program od 7, to jest jakby okej, damy radę. Easy, jazda z tematem Radio Kiss FM.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Masz apetyt na sukces? Studiuj na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Projektuj żywność przyszłości. Dbaj o jakość i bezpieczeństwo produktów. Rekrutacja trwa. Wejdź na rekrutacjaupoznań.pl.
0: Po reklamie.

0: Miley Cyrus, The Climb. Niby dziwne, że w radiu Kiss FM zagrał taki kawałek, ale to nie jest przypadek, bo ja proszę moich gości zawsze, żeby wysłali mi numer, który ich gdzieś tam inspiruje i właśnie Natalka wysłała mi numer Miley Cyrus, The Climb. Dlaczego? Dokładnie. Dlaczego ten numer?
1: Wiesz co, myślę, że dlatego, że ten numer jest ze mną w ogóle od początku, odkąd zaczynałam, wiesz, tworzyć muzykę, odkąd, wiesz, zaczęłam chodzić do teatru, zaczęłam, wiesz, śpiewać, to ten numer był zawsze ze mną, bo moja siostra go bardzo często puszczała, bo bardzo lubiła i jakoś, nie wiem, był przez całą moją drogę, od samego początku do tego momentu, w którym jestem teraz. On się przewija i zawsze sobie go włączam. On w ogóle ma też bardzo piękny tekst. Myślę, że dlatego też go wybrałam, ponieważ jest właśnie o spełnianiu marzeń i o tym, że nie zawsze jest tak pięknie i kolorowo, jak nam się wydaje na samym początku, ale że nie chodzi o to, co będzie później, tylko chodzi właśnie stricte o to, żeby walczyć, nie? Tak powiedziałam dosyć, wiesz...
0: patetycznie, ale
1: patetycznie,
0: dobrze.
1: Nie? Ale bez kitu, wiesz, no tam oczywiście jest motyw wspinaczki, tak? Że tu nie chodzi o to, co będzie po drugiej stronie, tylko ważne jest to, że się wspinasz, że cały czas próbujesz, nie? Więc ja uważam, że to jest piękne przesłanie, nie?
0: Ty masz w ogóle naprawdę przepiękny głos. Czy chcesz mi tak kawałeczek teraz tutaj zaśpiewać? Taki mały fragment. Aż tak ściszyłam tutaj podkład. Kawałek.
1: No dobra.
0: Mały kawałek.

0: No dobra, będę tam przestać.
1: Mam ciary normalnie, dziewczyno, jak ty pięknie śpiewasz. Ej,
2: no, bez autotuna.
1: Bez autotuna, proszę to zanotować, słuchajcie. A skoro jesteśmy przy spełnianiu marzeń, no. Program Rap Generation, wspominasz dobrze.
0: Jasne, jasne, wiesz, w mojej opinii zawsze trzeba przejść swoją drogę, nie? To było mi pisane i tyle.
1: Bo ja za chwilkę zagram numer od Oliwki Brazil.
0: No, no, no.
1: No i tam w tym programie była właśnie taka nagroda.
0: Tak, no.
1: Żeby jakby nagrać z nią numer. I co to się stało, że to się nie udało?
0: Dobre pytanie, wiesz, jakoś tak wydaje mi się, że nie wiem. To jest ciężkie akurat dla mnie pytanie. Okay. Jakoś tak się rozeszłyśmy, myślę. Okay. Też jakby nigdy w zasadzie prywatnie o tym nie rozmawiałyśmy. Też byłyśmy trochę w innych grupach. Te grupy też się, nie wiem, czy nie lubią, ale gdzieś tam nie mają takie przeloty. Więc wydaje mi się, że dużo czynników gdzieś tam miało na to wpływ, nie? Ale jakby ja nie mam nic do Oliwki, jakby ona zawsze skillem pokazuje, że jakby jest na tym miejscu, na którym powinna być. Też jest w mojej wytwórni i ja jako artystkę ją bardzo szanuję, prywatnie jej nie znam, więc no, ciężko mi coś powiedzieć, ale słyszałam ogólnie dobre rzeczy na jej temat.
1: No dobrze, no to zagrajmy Oliwkę Brazil i bardzo, bardzo, bardzo mocny kawałek, ale że zbliża się północ, to let's go. Ale zagramy też twój kawałek Szpilki, o tym już za moment. Oliwka Brazil w Radiu Kiss FM.

0: A to była Oliwka Brazil.
1: Kiss Rap. Run it track. W radiu Kiss FM.
0: Za chwilę natomiast zagramy mój, twój ulubiony kawałek, czyli Szpilki. Opowiesz tak parę słów o tym numerze?
2: Wiesz co? Jasne, że ci opowiem. I okay. Naszym słuchaczom oczywiście.
0: W paru takich dosłownie słowach.
2: W paru zdaniach.
0: Tak, w paru zdaniach.
2: Żartuję, chciałam cię złapać za słówko. To jest numer o tym, że ludzie dużo gadają, a ja się tym nie przyjmuję, tak w kilku słowach realnie. Wiesz, o co chodzi? Każdy tak chce wbijać te przysłowiowe szpilki, tak? I chyba ja wychodzę z takiego założenia, że I don't give a fuck.
0: Okej. W takim układzie gramy Szpilki, Zdunek, Zapowiedz w Radiu Kiss FM. To taki manifest girl power. Let's go.
3: Tylko dla was, słuchacze Radio Kiss FM, moje szpilki.
0: Lecimy z tym.

0: to była rozmowa ze Zdunek. Mega dzięki ci, było super, wpadaj częściej.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękuję, że byliście z nami na tej krótkiej pogawędce. I mam nadzieję do zobaczenia. Buziaczki!
0: MJ Deli, Deli Supreme. Tak zaczynamy dzień. MJ

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

film włączyłem, żeby kłamać, że coś robię. Kolejny mecz, bo niby śledzę wszystkie ligi. Tak tracę dni i wydzierają mi je moje fobie. Czemu wczoraj siedząc sam poczułem, że spędzam czas z nikim. Ta skóra nie poznała ciepła, albo już nie pamięta. Czas morderca potrafi wszystko zjednać. Myślała, że jest kolejna. Ja myślałem, żeby uciec gdzieś, gdy światło jest czerwone jak Amsterdam. Jedno za drugim jak sztafeta. Uwierzyłem, że chociaż na kwadrans znam sam radę wzbić się, no i nie spaść. Chwilę odczekać, bez chanti na powiekach. Powstać jak Mordechaj i nie myśleć o tych echach.

czuję, że coś tracę, gdy siedzę w piątek na chacie. Wszystkie te braki tłumaczę, że po prostu jest inaczej. To nie opowieści z Narni, żebym chował się po szafach. Jak nie dźwigam, to wjeżdża pregaba, jakoś od lata.